0: Atak na żownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej.
1: Rok Radia.
0: Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczynę i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. To z kolei po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
2: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
2: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt Czarnego Tygodnia w szkołach.
0: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
0: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz. Ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
0: Jak zadbać o siebie tam, gdzie nie uda się schronić przed upałem, o tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
5: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
1: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Rock Radio w drodze.
7: W sobotę zostanie wprowadzony letni rozkład jazdy poznańskiej komunikacji miejskiej. Będzie obowiązywać przez całe wakacje, czyli do 30 sierpnia. Zmniejszy się częstotliwość kursów. Na liniach miejskich tramwaje i autobusy będą podjeżdżały na przystanki co kwadrans.
1: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
8: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
7: W Poznaniu czuć pełnię lata. Termometry wskażą dzisiaj ponad 30 stopni. Ostrzeżenie IMGW przed upałami będzie obowiązywać aż do poniedziałku. W najbliższych dniach będzie też bardzo słonecznie. Dzisiaj niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. W weekend też nie spodziewajcie się deszczu. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby.
8: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
6: Rock Radio.
8: Powstanie Rock Radia.
9: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
10: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
11: Nic nie zdołamy na to poradzić.
12: Pan kończ pan. Szkoda słów.
13: Jakoś dojechaliśmy. Piątek, 26 czerwca. Na Powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczków
14: i Jan Bajor, Bajorek Dzień.

Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.

0: Get the Funk Out i grupa Extreme, 17 po 6, ja my odbieramy telefon, 2244066, halo.
1: Cześć Jan, cześć Kajetan, Rafał z Krakowa się kłania.
2: Cześć.
1: Ja na ten upał, który ma być w ten weekend, to tak sobie wymyśliłem, że prosto po pracy jadę do takiego wynajętego domku na Dunajec Koli Manowej. No i tam oczywiście sobie zasiądę, wrzucę nogi do Dunajca, w jednej ręce wędka, a w drugiej ręce taki złocisty napój, bardzo dobry. I tak przesiedzę te upalne 2-3 dni. Pozdrawiam cały Rock Radio, trzymaj ta się zdrowo. Hell yeah!
0: Hell yeah! I to jest pomysł, prawda?
2: No można. Pewnie, że tak.
0: Pewnie, a dlaczego nie?
2: Taki domek nad Dunajcem.
0: Modrym, nad modrym, prawda? Bo tak się mówi, że modry, nie mylić z mądry. Pozdrawiamy cię, Rafałku. Ostatni starter weekendowy odhaczony. Mamy to, kłaniamy się, pozdrawiamy Kraków. Wspaniałego, upalnego weekendu nad Dunajcem. A my gramy klasykę rocka. The Kings, You Really Got Me.

0: Got Me, grupa The Kings, 20 po 6. Za chwilę Whitesnake i Santana łączy nas klasyka rocka.
1: Reklama.
2: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Hell yeah.
17: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
18: Powstanie.
19: Rock Radia.

0: Santana, proszę państwa, She's Not There w Rock Radio. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, proszę państwa, my jesteśmy i będziemy z państwem do 10. Tak tylko przypominamy, 2 2 4 4 0 66 pod tym numerem telefonu można dać znać, że jest się z nami, do czego państwa serdecznie zachęcamy. Będziemy, proszę państwa.
1: No bo nic o was bez was, prawda?
0: Tak,
1: to zawsze powtarzamy.
0: 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze po prostu.
1: Tak, oczywiście. No.
0: Proszę bardzo.
1: Wstali, to dajcie znać.
0: No. Tak, za 20.
1: Tym bardziej, że mamy piątek.
0: No. The Clash, Train in Vain. Lecimy, proszę bardzo. Dzień dobry.

0: Mniej niż zero Lady Punk za 21.7 przed siódmą Gary Moore, proszę państwa, do tego Dire Straits, do tego Kult. Łączy nas klasyka rocka.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
8: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
9: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
17: Rock Radio. W drodze.
18: Trwają utrudnienia na Strzeszynie. Prace na podkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu został odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd wyznaczono Wańkowicza, Puszkina i Literacką. Wciąż nieprzejezdny jest odcinek Krajeneckiej od Biskupińskiej do Grajewskiej.
16: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
19: Urządliła misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
20: Wyszkodzi?
15: Powstanie!

0: tak zwany kawałek z, wiecie, Kult i Polska, proszę Państwa, w Rock Radio. Dojeżdżamy do siódmej, o siódmej newsy za niespełna 4 minuty. No a w nich temat numer jeden, czyli żar leje się z nieba. Szczegół za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
9: Została ostatnia reklama.
10: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
12: Po reklamie.
13: Jan Bajor Bajorek.
14: Wielki człowiek, wielki patriota, wielki katolik, duchowny, na najwyższym poziomie dziennikarstwa.
15: Powstanie Rock Radia.
0: I to wszystko się, proszę Państwa, zgadza. Dotarliśmy do siódmej, za chwilę wracamy do sprawdzenia listy obecności Powstania Rock Radia. Teraz zapraszamy Was na news.
16: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
15: Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. O poranku najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
17: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami, można się schronić. Dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
16: Mówi Łukasz Drygalski z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. Te aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcy i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
12: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
18: Sport w Rock Radio.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1. To na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął 3 miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. W grupie D Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie. A Australia bezramkowo zremisowała z Paragwajem i tutaj też obie ekipy zagrają dalej. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
12: Na program zaprosił sponsor firmę Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
20: Na audycję zaprasza sponsor, dealer Harley-Davidson, Poznań, ulica Świętego Michała 62, www.v-force.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle, Baranowo, Poznańska 22.
22: Rock Radio. Drodze.
23: W Poznaniu utrudnienia napotkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
20: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
21: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
22: Pogoda.
23: Bardzo dużo słońca będzie dzisiaj w Poznaniu. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Będzie też bardzo ciepło. Termometry już wskazują 18 stopni. Temperatura przekroczy 30. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W sobotę termometry wskażą aż 34 stopnie. W całej Wielkopolsce upalnie ma być aż do poniedziałku.
22: Rock Radio 105,4 FM.
24: Co to jest używka?
25: Do włosów.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: skončili grupa Midnight Oil v Rock Radio 17 po 7. A tutaj kontakt od was tym razem przez Messenger. Halo, prosił.
1: No witam, Robert z Grzbinowa. W końcu się tu odważyłem do was zadzwonić, panowie. Ostatni dzień w pracy, następny tydzień wolny.
2: O.
1: Wyjazd, Normandia, Francja.
0: Uła.
1: Ale nie martwcie się, mam aplikację, będę was słuchał na aplikacji. Miłego dzionka dla całego Rock Radia. Trzymajcie się, panowie. Do usłyszenia. Hell yeah.
2: Normandia, Francja,
0: elegancja. To się może nie udać niestety, ale trzymamy kciuki. Pozdrawiamy serdecznie. Szerokości w takim razie, tak? Czegoś tam życzę. Szerokości, przyczepności.
2: Szerokości, przyczepności i przyjemności. No.
0: Przyjemności.
2: Bajo, jajo.
0: Przyjemności?
2: No i...
0: To na trasie, rozumiem. To ta.
2: No na przyjemności też na przykład w tej Normandii, Francji, elegancji.
0: No, no tak, no to też jest trasa.
2: No tak, ale jak dojedziesz...
0: Egzotyka jest, rozumiesz, wiesz?
2: No ja wiem, no.
0: Pozdrawiamy, w takim razie kłaniam się. Uznajemy telefon za odhaczony. Ej, że jaki to w the moment. I to jest ten moment, żeby zrobić głośniej, bo gramy klasykę rocka 18 po 7.

0: Hit of the Moment Jezia, gramy klasykę rocka, 21 po 7, mamy piątek, dojechaliśmy, lampa, proszę Państwa, jak nie powiem co, a po drodze w Rock Radio Twisted Sister i David Bowie, proszę Państwa. Mówię, że ciepło jak, no wiecie jak.
1: Rock Radio, Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Po reklamie.
13: This is rock and roll.

0: Heroes i David Bowie we własnej osobie. Za 26:08, proszę Państwa, a my odbieramy telefon. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kajtku. Tomek z Targówkowskich ulic serdecznie przy piątku ostatnim szkolnym pozdrawia. No to co, wakacje? Czas zacząć dla uczniowskiej gawiedzi. Dobra, niech odpoczywają, niech im pogoda służy, niech się resetują, niech baterie ładują. Co tam potrzebują, niech robią. My słuchamy Rock Radia, to najważniejsze. Jedynego, w którym sułtani swingule są od pierwszej do ostatniej nutki. Nikt inny tego nie zrobi. Nie robił, nie zrobi. Ech. Dobrego rock radiowego, milutkiego dzionka dla wszystkich. Trzymajmy się, pozdrówki, hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiamy Tomeczku, pierwszy dzień wakacji. Odhaczone, Targówek odhaczony. No i fajnie. Proszę Państwa, igramy dalej. Pogoda za oknem dopisuje. Mam nadzieję, że plan na weekend są. Jak są, to dajcie znać. 2 2 4 4 0 66. A tu już Oasis, Wonderwall, za 25:08.

0: waiting for.
1: I cyki Red Hoci odhaczeni, by the way, w Rock Radio za 19.08, przed 8 grupa Foreigner, do tego Blur, do tego Blondie, proszę państwa, łączy nas klasyka rocka, my z Kajtem na posterunku, daj głos tam.
2: How?
1: How, how, how. Siedzimy w budzie.
2: Jestem.
1: Nic się nie dzieje.
2: Ciasno trochę jest.
1: Muzyczka jest, no jest trochę, szczególnie
2: ale
1: ciepło.
2: Sianko dali.
1: Może byś wyszedł na mały obchód.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Została ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklamie. Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
17: Rock Radio. Drodze.
18: Rozpoczęła się już przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.
16: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
19: Niech rok będzie z tobą.
20: To jest powstanie Rock Radia.

0: Maria w Rock Radio za niespełna 5 minut. Newsy w Rock Radio, a w nich temat numer jeden ostatnio, czyli dalsze przygody w szpitalu południowym. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
13: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
14: Została ostatnia reklama.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Po reklamie.
17: Coś przezroczyste. Ciastka.
18: Ciastka przezroczyste?
19: Powstanie
20: Rock Radia.
18: Hell yeah.
0: Dojechaliśmy, proszę Państwa, do godziny 8 i uwaga, uwaga, mamy dla Państwa rebusa jebusa w wydaniu piątkowym, czyli ostatnia szansa na zgarnięcie satysfakcji i na cały weekend. Nie lada gratka, bawimy się za chwilę, teraz news.
21: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw, czy nie przeszkodzi upał. Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
22: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
21: Górale w gotowości na przyjęcie letników.
7: Newsy Rock.
1: Tok Radia.
21: Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
14: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne i organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
21: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzańskie. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
19: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
20: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
19: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
23: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
19: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
21: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O 2 w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie oburzenie może wynieść nawet 70%.
22: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
21: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
25: Rock Radio w drodze.
26: Trwa remont na wierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
24: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
25: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
27: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
25: Pogoda.
26: Już 21 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura przekroczy 30 stopni. Będzie też bardzo słonecznie, niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora, a to spowoduje, że odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. Upały utrzymają się w Poznaniu aż do poniedziałku.
25: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
27: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: YouTube Mysterious Ways, 17 po 8, a my odpalamy
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: Jeżdżamy z Rebusem Jebusem w wydaniu piątkowym, czyli oprócz satysfakcji można zgarnąć na cały weekend. Za chwilę usłyszą Państwo zagadkę dwukrotnie, poprzednia kategoria. Następnie do akcji wkraczacie Wy. Albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Jak zrobicie to dobrze, wygrywacie satysfakcję i na cały weekend. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Na polu. A oto Rebus Jebus.
4: A nie boi się Pan tak węgiel wozić?
5: Strach jest.
0: Najważniejsze to mieć kwit, prawda? 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Na wszelkich palach posłuchajcie raz jeszcze.
4: A nie boi się Pan tak węgiel wozić?
5: Strach jest.
0: Dwie dwójki, 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Na Was czekają atrakcje, a my czekamy na Was. O, może tak. Toto, Afryka w Rock Radio. 19 po 8.

0: To Afryka w Rock Radio 23 po 8, proszę Państwa, na horyzoncie Queen, Legionerka we własnej osobie, a to będzie od Lecha dla Lecha, ale za chwilę też rozwiązanie Rebus Ebusa, wręczenie nagród naszym wspaniałym słuchaczom.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Freshman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Komentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.
11: Powstanie.

0: Lecha, czyli w Rock Radio Lech Janerka i jego konstytucję za 25.9.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przychodzimy do punktu programu, na który czeka większość z was, czyli do rozwiązania rebusa jebusa. Najpierw proponuję, abyśmy przypomnieli zagadkę z kategorii na polu, bardzo proszę.
3: A nie boi się pan tak węgiel wozić?
0: Strach jest. Najważniejsze, proszę państwa, to jest mieć kwit zasadniczo. Dobrze, 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Sprawdźmy, jak sobie poradziliście z naszą zagadką.
4: Siema chłopaki, nagrywam się w temacie rebusa jebusa. Strach na wróble. To tyle. Pozdrawiam, mam nadzieję do usłyszenia. Hej.
0: Pozdrawiam. Hej, i teraz pozdrawiamy. Zagadka, czy w tle słychać trasę, autostradę, drogę, czy to jednak był szum fal?
5: Albo suszarka.
0: O tym nie pomyślałem. No dobrze, ale satysfakcja i
5: wichuro
0: lecą do ciebie. Gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy. Sprawdźmy, czy na pewno taka była dobra odpowiedź. Czy ktoś jeszcze? Halo.
6: Cześć. Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest strach na wróble. Miłego dnia, pozdrawiamy,
0: wysyłamy satysfakcję, to jest dobra odpowiedź, gratulujemy serdecznie. No to co, jeszcze trzeci telefon, tak, żebyśmy byli pewni.
7: Cześć wariaty. Rozwiązaniem dzisiejszego wyjątkowego rebusa jebusa jest strach na wróble. Czyli dokładnie tak, jak się czuję w drodze do pracy. Siema i dajcie czadu.
5: O, to się nazywa zachęta.
0: To jest zachęta i cóż nam pozostaje powiedzieć, że to jest dobra odpowiedź. I dajemy czadu, tak jest! Tak jest! Każdy, kto wiedział, że chodzi o stracha na wróble, wygrywa satysfakcję i wspaniałomyślnie dorzucamy na cały weekend, proszę
5: bierzcie
0: państwa.
5: Bierzcie i dzielcie
0: się z tego wszyscy. Ciao, mama, tap, tamping w Rock Radio teraz, a Rebus Jebus wróci jeszcze w poniedziałek. Do usłyszenia po 8.

0: Jaja, Ip is 11, ciężko jest lekko żyć, więc gramy klasykę rocka. Za 17:09, a przed 9:00 proszę bardzo, Kiss i Rolling Stonesi. Zestaw na wskroś, klasycznie rockowy.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Okej, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Rock Radio. Drodze.
3: Tramwaje znów będą kursować do pętli Ogrody. Od soboty na swoje stałe trasy wrócą linie 2, 7, 8 i 18. Tego dnia rozpoczną się jednak nowe prace torowe. Z ich powodu zamknięte zostaną trasy pomiędzy rondami Rataje i Starołęka oraz od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa.
1: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
4: Puknijcie się wszyscy w głowę.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Brown Sugar, The Rolling Stones. Przydałaby się odrobina cukru, ale proszę Państwa, nic z tego. Upały nadciągają nad Polskę. Więcej szczegółów za chwilę w newsach o 9.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
20: Powstanie Rock Radia.
0: Mamy 9, proszę Państwa. Gramy klasykę rocka. Bajor Kajto na posterunku.
21: Dzień dobry.
0: 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66. Można dać głos też nagrywając głosówkę na Messengerze. A teraz słuchacie w Rock Radio Newsów.
22: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą Polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata.
20: newsy Rock Radia.
22: Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni. A my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
1: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35, 37 zapowiadają.
22: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najgorzej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
18: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
21: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
23: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka? Kwiatek, patyk.
24: Mały kwiatek, spory kwiatek.
23: Śmierdzi, mucha przyleciała.
18: Bardzo
23: dobrze. Warto. No to kwitnie raz na ileś lat, no można zarwać nockę. No.
22: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
20: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
25: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
20: Sport w Rock Radio.
26: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie M, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia z grupy F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie dzisiejszego meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola.
20: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
25: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
20: Pogoda.
22: Poniżej 30 stopni, dziś tylko nad morzem, na Podhalu, na Suwalszczyźnie, na krańcach zachodnich lokalnie z kolei nawet 34 stopnie. Delikatnie chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale i tam nie powinno padać.
27: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
28: Budzę się codziennie, otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
20: Powstanie Rock Radia.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: 14 po 9, Bon Jovi Always i Messenger. Halo, prosimy.
1: Cześć, Rock Radio. Tu Mikołaj z Poznania. Odbijam kartę na zakładzie.
2: Cześć, cześć.
1: Pozdro.
2: O, proszę bardzo, pozdro, jaki krótki meldunaczek.
0: No to pozdrawiamy, fajnie.
2: Pozdrawiamy, bardzo fajnie, że
0: dobrze zdążyłeś się odhaczyć, bo możesz już nie zdążyć. Pozdrawiamy serdecznie, gramy klasykę rocka. Oddział zamknięty, ten wasz świat.

0: ten wasz świat, oddział zamknięty, 17 po 9, Tilted Deep Purple. To gramy za chwilę, a wy zostajecie, mam nadzieję, z powstaniem Rock Radia. Rock Radio!
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
1: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
0: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
1: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
7: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
8: Powstanie Rock Radia.

0: When a blind man cries, proszę Państwa, Deep Purple w Rock Radio. Takie numery, proszę Państwa, ale nie będziemy się mazać, bo...
1: Chłopaki nie płaczą.
0: Bardzo dobrze. Jeszcze zapałeś, bardzo jestem z tego dumny, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, będzie za chwilę Nirvana, będzie The Proclaimers.
1: Poczekaj, patrz teraz, nie za chwilę, tylko teraz, patrz.
0: O, ładnie.
1: Wiesz, mogę?
0: Ładnie to zrobić.
1: Przecież my tu zarządzamy tym wszystkim.
0: Masz takie możliwości.
1: Tak.
0: 28 po 9.

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be, ale to nie wszystko, bo jeszcze po drodze Saxon, Talking Heads i Hej z Edytą Bartosiewicz, proszę Państwa. To będzie moja i Twoja nadzieja, i Wasza, i nasza ogólnie.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
12: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Została ostatnia reklama.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Po reklamie.
16: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
17: Powstanie Rock Radia.

0: Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. Proszę państwa, tak się łączy hej i Edytę Bartosiewicz na koniec piątkowego powstania.
1: A kiedy ma imieniny Edyta?
0: Nie mam dlatego pojęcia. Kajto Ruszczyk.
2: To ja, dziękuję bardzo. Jan Bajorek.
0: Dziękuję bardzo. W studiu Kuba Kaleta, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nawet pożartować nie
0: można. Co po dziesiątej?
1: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką weźmiemy pod lupę taką płytę, która zapewniła zespołowi Free pierwszy komercyjny sukces. A po dwunastej w Białych Krukach, już wiem, zajmiemy się płytą bliską sercu niejednego milenialsa wychowanego na klipach z MTV 2.
0: Proszę.
1: Miało być krótko.
2: O, ma coś w głowie myśli.
1: Nie, to nie. Aerosmith był wcześniej. Aerosmith. Albo Eurosmith.
2: Albo
0: no. A co to w ogóle było MTV 2?
1: No leciały teledyski po prostu.
0: To jakiś, jest jakiś taki wymysł.
1: Franz Ferdinand leciał.
2: Coś w stylu Polsat 2, nikt tego nie ogląda.
0: Tak, RTL 7. Dobrze, proszę państwa,
1: ja oglądam RTL 7.
0: Przejmuje stery. Kurczę. My się żegnamy.
2: Tak jest.
0: Kajetan Ruszczyk.
2: To jestem ja, dziękuję bardzo serdecznie.
0: Coś bym dodał, ale nie za bardzo wiem co.
2: Też bym dodał, ale nie wiem co mogę.
0: Ja wracam w poniedziałek na chwilę, o 6. Do usłyszenia.
3: Reklama. Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Została ostatnia reklama.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
1: Cześć, po dziesiątej na dobry początek wejdziemy na wysokie obroty razem z Inexcess, ale wcześniej newsy.
16: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku.
15: News nocy Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
14: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
16: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
17: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
16: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
18: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
16: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
15: Newsy Poznań.
19: Urszula Salamon, zapraszam. 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Aktualnie trwa usuwanie wykolejonego pociągu i naprawa toru. Niewykluczone, że po południu w Białośliwiu wróci ruch kolejowy. A my wracamy do Poznania. Jutro rozpoczną się prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszą też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. Tymczasem żar leje się z nieba. W niedzielę termometry wskażą nawet 40 stopni. Nasz reporter sprawdzał, jak z upałem radzą sobie mieszkańcy Poznania.
20: Krem z filtrem, 50 w torbie.
21: Chować się w cieniu, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby.
19: W centrum Poznania był nasz reporter Bartosz Łukasiewicz. Przez upały zmieni się plan niedzielnych obchodów czerwca 56. O szczegółach opowiemy za godzinę.
15: Rock Radio 105 i 4 FM.
22: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
15: Pogoda.
19: Już 25 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Po południu temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej w weekend ma być w niedzielę. Wtedy termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. W najbliższych dniach ma też być bardzo słonecznie. Nie spodziewajcie się zachmurzenia ani opadów. Ciśnienie mamy wysokie.
15: Rock Radio. 4FM.
22: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Wspaniale.
1: Wspaniale, no. Też się bardzo cieszę, że cię widzę.
0: I vice versa.
1: Mogę się jeszcze nacieszyć swoim widokiem.
0: Dlaczego jeszcze?
1: No, dlaczego jeszcze?
0: Dlaczego jeszcze?
1: No.
0: Co?
1: Co?
0: No co?
1: Co?
0: No co? No proszę. Ja nie wiem, o co chodzi.
1: Już za chwilę będziemy opowiadać o...
0: Szybka zmiana tematu, dobra,
1: cyklu. Ej!
0: No, dawaj, no cyklu co? No
1: cyklu
0: proszę.
1: Cyklu w mgnieniu roka.
0: No i co w tym cyklu?
1: No, i w tym cyklu będziemy dziś mówić o zespole pewnym, nie mogę powiedzieć,
0: aha, no
1: którym.
0: To powiedziałaś. To się dowiedzieliśmy.
1: O, już mnie tak podpuściłeś, już mnie zestresowałeś. Mhm. On mnie stresuje,
0: no ale czym?
1: Jednak.
0: Ale nic nie zrobiłem, proszę państwa. To są dowody na taśmie na to, że tu jest normalnie, grzecznie, wszystko jest elegancko. Tak, zgodnie z przepisami prawa pracy. No i co? Dobra, proszę państwa,
1: no
0: bo się zrobiło bardzo niezręcznie. Już za chwilę kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Od septembra ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: że to nie tylko lekcja historii współczesnej, ale również po prostu świetny kawałek, czyli klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do początku lat 70.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1970. To właśnie w tym roku w Las Vegas Diana Ross po raz ostatni występuje z grupą The Supremes. W Libii zaczyna się 41-letni okres dyktatury pod rządami Muammara al-Kaddafiego, a do kin wchodzą filmy Jak rozpętałem II wojnę światową, Sól ziemi czarnej, Rejs, Masz, Złoto dla zuchwałych i Żandarm na emeryturze.
2: Za to dokładnie 56 lat temu, czyli 26 czerwca 70 roku, wychodzi płyta zespołu Free pod tytułem Fire and Water. I to jest trzeci krążek zespołu z takim hitem jak All Right Now.
0: No to jest największy hit tej kapeli. W związku z tym dziwnym nie jest, że płyta Fire and Water była płytą przełomową w dorobku grupy Free. To był pierwszy ich album, który zapewnił muzykom komercyjny sukces.
2: To był album hard rockowy i blues rockowy. Mhm.
0: I też wtedy panowie z grupy Free byli w uderzeniu, dlatego że w zaledwie pół roku po premierze płyty Fire and Water wydali kolejną, czwartą płytę o tytule Highway. A gdybyście wy chcieli wydać trochę pieniędzy na płytę Fire and Water, no to my rekomendujemy zainteresowanie się reedycją z roku 2012, a to dlatego, że poza tą wersją podstawową, na której jest chyba 7 piosenek, znajdziemy tam również dwa bonusowe krążki kompaktowe, które zawierają łącznie 30 bonusowych numerów i to są alternatywne wersje piosenek z wersji podstawowej płyty Fire and Water.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

to jest numer, który doskonale brzmi na przykład za kółkiem, ale nie tylko. To klasyka rocka od Poison w Rock Radio. Za 16 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który powstał w dość nietypowy sposób. To znaczy, panowie z grupy Genesis, bo o tej kapeli mowa i o ich numerze mowa, stwierdzili, że nazwą ten numer od sekcji jego poszczególnych, to znaczy części tak jakby, no i tam sobie nazwali te sekcje, poukładali i stwierdzili, w jakiej kolejności będą grać, wymyślili tytuł, no ale okazało się, że w międzyczasie ta kolejność im się trochę pozmieniała, ale tytuł pozostał. Ja wiem, to jest bardzo skomplikowane, no ale mówimy jednak o zespole, który gra rocka progresywnego, no to tutaj nic nie może być zbyt prosto. Już za chwilę klasyka rocka od Genesis, więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
12: Została ostatnia reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Po reklamie.
15: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

są takie numery, które się kompletnie nie starzeją mimo upływu lat. To klasyka rocka od Patti Smith. W newsach o 11 powiemy o tym, że fala upałów z Francji nadciąga również do nas, a po 11 posłuchamy jednego z największych rockowych hitów połowy lat 80. w Rock Radio.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kaufland jest
7: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Po reklamie.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
12: Po 11 zapuścimy sobie ponadczasowy kawałek Bruce'a Springsteena, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
13: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu.
14: Newsy Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
15: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
13: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
16: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
13: Pod podkreśla prezes NEI Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
6: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
13: Rok szkolny kończy dziś się w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
17: Newsy Poznań.
18: Urszula Salamon, zapraszam. Przez upały zmianie uległ plan niedzielnych obchodów czerwca 56. Zamiast na placu Adama Mickiewicza uroczystości odbędą się w Auli Uniwersyteckiej, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
19: Ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
18: Weźmie w nich udział Karol Nawrocki z żoną, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Dzisiaj wieczorem służby techniczne mogą udrożnić jeden tor trasy kolejowej Piła Bydgoszcz. Po wypadku w Białośliwiu fragment trasy jest zablokowany. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Bocznie zderzyły się dwa pociągi jadące w tym samym kierunku. I jeszcze dobra wiadomość na te gorące dni. Zakończyła się naprawa fontanny na skwerze Zbigniewa Zakrzewskiego. Ponownie zacznie działać na początku lipca. A za godzinę usłyszycie o tym, jak poznanianki i poznaniacy radzą sobie z upałem.
17: Rock Radio 105 i 4 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. czeripoznań.pl.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
17: Pogoda.
18: Do końca dnia niebo nad Poznaniem pozostanie bezchmurne. Dużo słońca będziemy mieć cały weekend. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się zachmurzenia ani opadów, a za to upałów. Termometry już wskazują 27 stopni. Dzisiaj maksymalnie temperatura wzrośnie do 32. W niedzielę natomiast termometry wskażą nawet 40 stopni.
17: Rock Radio 105 i 4 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. czeripoznań.pl.
21: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Klasyka rocka od Spin Doctors w Rock Radio i przy okazji to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, więc jeżeli chcecie wejść w weekend właśnie w takim rytmie, no to zajrzyjcie na rockradio.pl, tam jest właśnie numer ten i inne propozycje, na które można głosować, a kolejne 206 wydanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka po 18, czyli już za niespełna 7 godzin, znacznie wcześniej, bo już za moment posłuchamy sobie takiego numeru, z którego muzycy The Doors po prostu bezczelnie ukradli gitarowy riff, chociaż tak naprawdę oni sami zaprzeczają, ale my dobrze wiemy, jak jest. Już klasyka rocka za chwilę od The Kings będzie nam brzmieć w Rock Radio.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Po reklamie. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: Ależ to jest klimacik, no i tak jak pan Lurid powiedział, to faktycznie może być idealny dzień dla kogoś z was, a to dlatego, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia, w którym to konkursie dzisiaj do zgarnięcia będzie wór gadżetów i to taki, no, wypchany naprawdę po brzegi. Stawka jest tak wysoka, że ja nie wiem, co jeszcze moglibyśmy tam wrzucić do środka. Pewnie nic, bo szwy wypuściły, więc w worku Rock Radia dzisiaj znajdziemy tak: koszulkę, kubek, ludzka, czyli naszą rogatą maskotkę, koc, kubek termiczny oraz bluzę. No, może być lepiej? Moim zdaniem nie bardzo. To jest nagroda, która czeka dla tego, albo dla tej z was, która, albo który podeśle nam swoją, albo cudzą historię przypałową, niecodzienną, zaskakującą. Można dzwonić, można wysyłać głosówki na Messengerze. No i co? Sprawdźmy sobie, jakie to ostatnio anegdotki pojawiły się w naszej skrzynce.
1: Kiedyś poszedłem do redakcji Gazety Polskiej na Oksal. Zapukałem do drzwi, nacisnąłem klamkę, uchyliłem drzwi, zajrzałem do środka, za drzwiami nie było redakcji Gazety Polskiej, był pokój urządzony jak prywatne mieszkanie. Naprzeciwko drzwi stało łóżko, w pościeli leżał mężczyzna wyraźnie przygotowujący się do snu. Na ścianie wisiał kilim, nad kilimem była lampka nocna, która jako jedyna oświetlała pokój. Był stół, rośliny na parapetach. Przeprosiłem, cofnąłem się, zamknąłem drzwi, wyszedłem na zewnątrz, przeszedłem na drugą stronę Foksal, obejrzałem się, co zrobiłem. Od razu zrozumiałem swój błąd. Pomyliłem bramy. Wszedłem o jedną bramę za blisko, ale nie wszedłem do właściwej bramy, bo sobie przypomniałem, że redakcja Gazety Polskiej przeprowadziła się z Foksal na Filtrową, a potem sobie przypomniałem, że w redakcji Gazety Polskiej na Filtrowej już byłem.
0: No, faktycznie dziwna sprawa. Najbardziej mnie zastanawia, po kiego grzyba poszedłeś do redakcji Gazety Polskiej. No ale to jest pytanie tak zwane bez odpowiedzi. Jeżeli wy chcecie podzielić się swoją historią do rock'n'rollowca dnia, no to dzwońcie pod 224-0066 albo podeślijcie głosówkę na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie worek, kubek, koszulkę, ludzka, koc, termos i bluzę i to wszystko z logotypami Rock Radia. A już teraz startuje niesamowicie klimatyczny numer Depeche Mode w Rock Radiu.

0: I to jest klimacik, bardzo lubię. To klasyka rocka od Journey w Rock Radio prosto z pierwszej połowy lat 80. Za 20 minut będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie klasyki rocka od oddziału zamkniętego. I to będzie numer, który zapisał się w historii świata w taki sposób, że w nim nabijano się, a w zasadzie cały czas się nabija, no bo ten kawałek cały czas sobie gra, tak, chociażby na naszej antenie. Nabija się podmiot liryczny z niego, Stępych Julek, i to miało miejsce już na 22 lata przed wynalezieniem Twittera. Już za chwilę oddział zamknięty w Rock Radio.
1: Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowach. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
11: Została ostatnia reklama.

No to jest po prostu nieśmiertelny numer. To klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio. Za 8 minut będzie 12. No i teraz tak, jak ten upał odpuści trochę i zdecydujecie się wyjść z domu, bo znam takich, którzy dopóki nie zrobi się w miarę normalnie na termometrach, to z domu nie wychodzą, jak nie muszą. To jest dobre podejście. No więc jeśli będziecie w Krakowie albo w okolicach wieczorem, to myślę, że warto wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103 i 8 FM. A to dlatego, że dzisiaj wieczorem będziemy mogli tam wziąć udział w testach nowych materiałów komików z krakowskiej ekipy Comedy Lab. Swoje żarty zaprezentują Filip Kiciusz-Białoskórski, Tomek Machnicki i Bartek Chmiel. No i będziecie mogli jako pierwsi usłyszeć całkiem nowe teksty oraz żarty, których później już nikt więcej może nie zobaczyć, bo mogą one nie trafić do tych ostatecznych wersji programów poszczególnych komików. Stand-upowe testy w krakowskim pubie 103 i 8 FM startują o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Jimiego Hendrixa w Rock Radio.

0: Nie, no te solówy są niesamowite, ale nie ma co się dziwić. W końcu tutaj wiosło obsługuje sam Jimi Hendrix. W newsach o 12 poznamy najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, a po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
9: Po 12:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Perfektu, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
10: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham.
8: Rock Radia.
10: Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
11: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
10: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrada 2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
12: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
10: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
1: Newsy Poznań.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Zamiast na placu Adama Mickiewicza obchody czerwca 56 odbędą się w Auli Uniwersyteckiej. Powodem tej decyzji są upały, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
4: W niedzielę mówimy tak naprawdę o 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
0: Uroczystości rozpoczną się w niedzielę o 17.30. Poprzedzi je msza święta w intencji ofiar czerwca 56 w kościele Ojców Dominikanów. Chociaż to właśnie na niedzielę synoptycy zapowiadają największe upały, już dzisiaj w Poznaniu czuć tropikalny klimat. Jak radzą sobie z nim poznaniacy?
7: Po na przypadku długi rękaw.
13: Tak, żeby unikać opalenia. Są krepercy, są okulary, jest tlen.
0: Centrum Poznania był nasz reporter Bartosz Łukasiewicz. Na koniec kultura. Jeszcze do niedzieli w Poznaniu potrwa Malta Festiwal. Dzisiaj rozpocznie się 24-godzinny spektakl The Second Woman. Magdalena Cielecka odegra tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
1: Rock Radio 105 i 4 FM.
14: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
1: Pogoda.
0: 28 stopni wskazują już termometry w Poznaniu. Po południu temperatura wzrośnie do 32. W niedzielę ma być znacznie cieplej. Przygotujcie się na wielkie upały. Tego dnia termometry wskażą nawet 40 stopni. Według synoptyków najgorsze upały mają potrwać do poniedziałku. Będzie też bardzo słonecznie, bez zachmurzeń.
1: Rock Radio 105 i 4 FM.
14: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o białych krukach, a właściwie o jednym, najważniejszym dziś dla naszego jednego słuchacza.
0: No ale myślę, że dla wielu milenialsów również.
1: Tak. To też.
0: To jest taki zespół. My się przeniesiemy w ogóle w czasie.
1: Czyli się odnajdujesz w czymś takim.
0: No ja się odnajduję na maksa.
1: No maksa.
0: No. Przeniesiemy się dzisiaj w takie czasy, kiedy w stacjach radiowych królował psalm dla ciebie Piotra Rubika.
1: Tak.
0: No. Oraz ten utwór, o którym powiemy również za chwilę.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Została ostatnia reklama.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Po reklamie.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: No, ci panowie to wiedzą, jak do tego pieca dorzucić. To klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radio. Za 26 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o płycie Razor Light, zespołu Razor Light, pochodzącej z 2006 roku.
0: A kto nam tę płytę zaproponował?
2: Nasz słuchacz.
0: Nasz słuchacz Grzegorz.
2: Tak.
0: Do niedawna wierny słuchacz, obecnie wierny komentowacz, a także, jak się okazuje, ekspert od rynku radiowego. Powiedziałem coś nie tak.
2: Nie, dlaczego?
0: Nie, no, słuchaj, no. Wystarczy poczytać komentarze, można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje po prostu radiofonia w Polsce.
2: Zespół
0: Mądrego
2: Razor...
0: to zawsze warto posłuchać, prawda?
2: Zespół Razor Light pochodzi z Wielkiej Brytanii i gra indie rock, a Kuba, no.
0: No co?
2: Jaki ty jesteś...
0: Jaki?
2: Uśmiechnięty.
0: No bo jest ładny dzień, piękna pogoda. No może teraz leje, nie wiem, bo my to
2: piątek,
0: nie mamy.
2: Piątek, piąteczek, piątunio.
0: A no jest piątek, faktycznie, rzeczywiście, no.
2: Dobrze.
0: No.
2: Co ja
0: to
2: mówiłam?
0: To jest tak zwana uśmiechnięta Polska.
2: Przez ciebie to już się tutaj zamotało.
0: No, że z Londynu są i że
2: tak,
0: indie rocka grają,
2: tak,
0: no.
2: Tak, tak, jest... To kwintet, tak w ogóle,
0: tak.
2: Który tworzył w latach 2002 do 2014 i długo nic, od 2017 zaczęli grać ponownie. Back to the start again and I don't know why I
0: feel this way, but I couldn't stay here for. I w tym czasie przez skład tej kapeli przewinęło się 14 muzyków, a jedynym członkiem tej kapeli, który działa w niej od samego początku, jest wokalista, gitarzysta i klawiszowiec Johnny Borrell.
2: Zespół ma na koncie 5 płyt.
0: A ostatnia, Planet Nowhere, ukazała się w 2024 roku. Ale my dzisiaj...
2: mówimy o drugiej płycie.
0: Zatytułowanej Razor Light, która ukazała się w roku 2006 i znajdziemy na niej, no, największe hity tej kapeli. Dwa. In the Morning oraz America. Zwłaszcza piosenka America 20 lat temu była regularnie emitowana w stacjach radiowych polskich również. No i co? I w takim ogólnym rozrachunku ta płyta to jest, no, taki bardzo przyjemny, niezbyt ciężki album gatunkowo. To jest muzyka dla wszystkich tych, którzy 20 lat temu oglądali telewizję MTV2. I chciałem tutaj powiedzieć, chciałem, żeby to wybrzmiało, że zespół Razor Light pod żadnym pozorem nie gra muzyki dla smutnej młodzieży. W przeciwieństwie do innych zespołów, na przykład z Finlandii jest taki zespół Erasmus, tak, no to oni grają muzykę dla smutnej młodzieży, a Razor Light nie, dla wesołej młodzieży gra.
2: Jaki był tutaj proces myślenia? Nie wiem.
0: Ale czy jaki proces?
2: Twój.
0: No ale no, no co, to jest dziennikarstwo muzyczne, tak?
2: No i dobra.
0: Czy to było, może infantylne w jakiś sposób?
2: Nie.
0: Dla ciebie?
2: Nie, nie, nie.
0: Znaczy, no dla ciebie nie, ale to zobaczymy, co powie publiczność. Dobrze, to a propos właśnie infantylizmu, to jeszcze tylko jedna ważna informacja, że druga płyta grupy Razor Light ma dojrzalsze brzmienie niż ich debiut studyjny, ale mimo to i tak zebrała ona dość mieszane recenzje, tak? Czyli mieszane, czyli ani ostre, ani łagodne, na cienkim cieście, w lawaszu. Nie, lawasz to jest cienkie ciasto, czy... Nieważne. Ja się na tym nie znam aż tak. Ja zawsze biorę tego z frytkami w środku, wiesz?
2: Nie!
0: Rolo. No dlaczego? To jest bardzo smaczne.
2: Nie.
0: Dlaczego? No podaj jeden argument, dlaczego nie. No i widzisz...
2: Ja nie będę się z tobą kłócić. Już
0: ale
2: naprawdę
0: ja nie chcę
2: niewiele
0: z tobą kłócić.
2: Nam to jest... zostało, a ja
0: czego nam niewiele zostało?
2: Być z tobą.
0: Czego nam niewiele zostało?
2: To już nie jest program Białe Kruki.
0: A co, jaki?
2: To już jest... To są jakieś te... trudne sprawy.
0: No, sprawa wcale dla reportera. Nie, wcale nie. To jest publicystyka, proszę państwa.
2: No nie. Dobra, tak. Dość.
0: Dobra.
1: Białe Kruki klasyki rocka w Rock Radio.

Powiem wam tak, to jest bardzo dobry numer do samochodu, ale wcale nie trzeba być w samochodzie, żeby go dobrze odbierać wszystkimi zmysłami, a zwłaszcza zmysłem słuchu. To 38 Special w Rock Radio. Już za chwilę posłuchamy sobie kolejnej perełki. Tym razem to będzie coś od grupy Cheap Trick, więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
0: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Nieśmiertelna klasyka rocka od Cheap Trick w newsach o 13. Sprawdzimy, za ile będziemy tankowali w weekend, a po 13. Posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka z samego początku lat 80. w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Okej, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
17: Po reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
0: Po 13 zapodamy sobie klasykę polskiego rocka od Republiki, a teraz porcja świeżych newsów.
19: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial.
18: Rock Radia.
19: Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
1: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
19: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 złotych 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
20: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
19: i teraz czekają mecz z Marokiem.
21: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
23: Pogoda.
19: 33 stopnie maksymalnie w Wielkopolsce i na Mazowszu, 28 na Suwalszczyźnie, na Podhalu 27, najchłodniej nad morzem, tam 22 miejscami. Będzie się delikatnie chmurzyć tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale nie powinno padać.
21: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
22: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
24: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Proszę bardzo, gdyby ktoś kiedyś nagrywał taki hipotetyczny film o czasach mojego dzieciństwa, to myślę, że to byłby, pozycja obowiązkowa to byłaby na ścieżce dźwiękowej. Oczywiście hipotetycznie, bo nikt nie porwie się na taki szalony pomysł. Już za chwilę dorzucimy do pieca, posłuchamy sobie kolejnej pięknie śpiewającej pani z takim rockowym pazurem. No, zresztą co ja mówię, to jest rock radio, to jest klasyka rocka, tak? Tutaj pazury są długie, zakręcone. Już za chwilę Joan Jett, więc proszę koniecznie zostać z rock radiem.

0: Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Została ostatnia reklama.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba

Powiem wam tak, jak jeździłem z rodzicami na wakacje, byłem małym chłopcem, to ten kawałek często leciał w radiu i mi on się kojarzy z wakacjami właśnie w rodzinnym gronie. Hmm? A propos właśnie takich wspomnień różnych, raczej ich dekonstrukcji, to proszę sobie wyobrazić, że przed nami bardzo mocne zamknięcie tygodnia w programie Niezły Gość Rock Radia, a to dlatego, że dzisiaj wieczorem naszymi niezłymi gośćmi będą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy prawdopodobnie najlepszego podcastu w kraju, eksperci od lat 90. i zerowych, mam tutaj na myśli podcast Podcastex. I wieczorem porozmawiamy sobie z Bartkiem i z Mateuszem o tematach, których chłopaki nie chcą albo nie mogą zrealizować z jakichś powodów w kolejnych odcinkach Podcastexu. Pochylimy się nad postępującym procesem boomeryzacji milenialsów, no i ujawnimy też, na co narzekają urolodzy. Na rozmowę z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim z Podcastexu w programie Niezły Gość zapraszam na 22. Pierwszy zwiastun już jest na Instagramie w naszej relacji, a kolejne też się pojawią i na antenie, i na Facebooku, i na Instagramie, więc tutaj zachęcam do czego? Do klikania oczywiście, a już teraz słuchamy sobie kolejnego numeru z lat 90., ale tutaj będzie, no to już będą tak zwane ciężary. To już nie jest dla niewprawnego ucha. Alice in Chains w Rock Radio.

No i powiem wam, że pomimo tych po prostu nielegalnych wręcz temperatur, człowiek jest jakiś taki bardziej żywy przy tej klasyce rocka, no ale to w końcu do Rolling Stones, to nie ma co się dziwić. A już za chwilę posłuchamy sobie numeru od supergrupy Bad Company, czyli przeniesiemy się do połowy lat 70., więc proszę koniecznie zostać z Rock Radiem.

0: Reklama.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
0: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio.

0: No, to jest jedna z moich ulubionych rockowych ballad, jeśli chodzi o lata 80. Def Leppard. W newsach o 14 będą ważne informacje dla tych z was, którzy choć raz w swoim życiu jechali autostradą A4, a po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy

0: Niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kamrowskiego 449. Zaprasza.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
8: Po 14 wleci nieśmiertelny hit Journey, ale zaczniemy od wiadomości.
9: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju.
7: Newsy Rock Radia.
9: Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
10: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
9: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
11: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
9: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli, 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwanińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
9: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
7: Pogoda.
9: Dużo słońca i bez opadów. Chmurzyć delikatnie będzie się w Kotlinie Kłodzkiej. Będzie się za to lał żar z nieba. Tylko nad morzem miejscami 22 stopnie, ale na przykład na Suwalszczyźnie 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, a na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: No ten deszcz to by nam się przydał teraz, prawda? Klasyka rocka od Supertramp w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie bardzo filmowego hitu Bruce'a Springsteena, więc koniecznie zostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

0: programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Po reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No i gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to ja mówię właśnie tak. I mamy tutaj wszystko dokładnie wyłożone jak na tacy. Perfekt w Rock Radio, a gdyby ktoś z was zastanawiał się, jak będzie wyglądać najbliższy weekend na naszej antenie, no to ja już też wiem i ja wam to powiem. Oczywiście słyszymy się w programie Rock Radio Poleca na Wynos jutro i pojutrze od 15. I teraz tak, będzie dużo klasyki rocka. I będzie też naprawdę dużo książek do zgarnięcia. To będzie weekend na bogato. Dlatego, że tak, mogę wam zdradzić już teraz, że będziemy grali o thrillery W ciemnym, głodnym lesie Przemysława Piotrowskiego, Ego Marcela Mosa, o kryminały Martwi też mówią Rafała Gliny i o zaginioną Grzegorza Gołębiowskiego. Ale to nie wszystko, dlatego, że do zgarnięcia będą również całe zestawy książek. Czyli, że będą dwie książki przynajmniej w jednej paczce. I to będą książki tak: Remigiusza Mroza, Maxa Czornyja, Grzegorza Brudnika oraz Lee Childa. No, fajnie? Moim zdaniem jak najbardziej. Dlatego koniecznie włączajcie Rock Radio jutro i pojutrze od 15, bo wtedy właśnie rozpoczyna się program Rock Radio Poleca na Wynos. A już teraz dokładamy do pieca. Słuchamy sobie klasyki rocka od Black Sabbath w Rock Radio.

0: Bardzo lubię klimat tej klasyki polskiego rocka lat 80. To AZLP w Rock Radio, za 19 minut będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze trafił na płytę grupy Status Quo zatytułowaną On The Level, czyli na ich 8 krążek, a po drugie był zainspirowany numerem grupy T-Rex o tytule Deborah. No i to są takie ciekawostki po prostu. No już za chwilę Status Quo, więc nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
18: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
17: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
18: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
19: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
20: Została ostatnia reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
25: To jest
26: Rock Radio.
25: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i proszę bardzo, taka to rozbujana klasyka polskiego rocka od Tila. W newsach o 15 poznamy najnowsze informacje na temat ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc podsyłajcie mu swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-0066. Można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj do zgarnięcia worek rock radia, a w nim nasza koszulka, nasz kubek, nasza rogata maskotka, czyli Lucek, a do tego koc, termos i uwaga, bluza, no czyli naprawdę na wypasie. Ja nazywam się Kuba Kaleta i słyszymy się jeszcze wieczorem w programie Niezły Gość Rock Radia. Po 22 będę rozmawiać z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim, czyli twórcami Podcasteksu, moim zdaniem najlepszego podcastu w kraju. No i słyszymy się także jutro i pojutrze od 15 w programie Rock Radio Poleca na Wynos. Trzymajcie się i do wieczora, pa!
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
14: No dzień dobry, tu Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie prawdziwe petardy od Blondie, Sweet i nie tylko, a teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
15: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Halland.
13: Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
16: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
15: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
12: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
15: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
13: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
17: Urszula Salamon, zapraszam. Jeszcze do niedzieli w Poznaniu potrwa Malta Festiwal. Dzisiaj rozpocznie się 24-godzinny spektakl The Second Woman. Magdalena Cielecka odegra tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu. Wydarzenie odbędzie się w Sali Ziemi. A na Ostrowie Tumskim, Śródce i Placu Kolegiackim ruszają imieniny miasta Poznania. W programie są spacery historyczne, koncerty, wędrowny happening i recital Hanny Banaszak. Nie zabraknie też warsztatów i tanecznych pokazów. Wydarzenie potrwa do poniedziałku. Jutro natomiast Teatr Ósmego Dnia upamiętni robotniczy zryw z 56 roku. Widowisko Stukot rozpocznie się o 22 na terenie zakładów Hipolita Cegielskiego. Będzie teatralną interpretacją wydarzeń sprzed 70 lat.
13: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
15: Już dzisiaj powyżej 30 stopni, 32 maksymalnie na południu. W nocy temperatura spadnie minimalnie poniżej 20, więc będzie można zasnąć, a jutro od 31 do 37, najgoręcej na zachodzie Polski i w centrum. W niedzielę już około 40.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Pociąg do kina w Rock Radio.
1: Skoro już jest piątek, za chwilę zacznie się weekend, a już powoli zaczynają się wakacje, to można pomyśleć o tym, żeby wybrać się do kina Helios, no i obejrzeć coś nowego. W tym tygodniu czeka na Was premiera filmu Supergirl, czyli najnowsza produkcja DC Studios. W tytułową bohaterkę Kare Zor-El wciela się Millie Alcock. Gdy niebezpieczny przeciwnik zagraża jej najbliższym, Supergirl wyrusza w międzygalaktyczną podróż, by wymierzyć sprawiedliwość i dokonać zemsty. Natomiast w kinach Helios też możecie liczyć na pokazy przedpremierowe. Tak będzie na przykład z filmem Zaproszenie, w którym zobaczycie historię małżeństwa Joe i Angeli. Ich małżeństwo jest w miarę udane, ale pod powierzchnią codzienności kryją się narastająca rutyna, wzajemne pretensje i niespełnione pragnienia. Wszystko zmienia się podczas kolacji z tajemniczymi sąsiadami, gdy niewinna rozmowa przeradza się w pełną napięcia grę, odsłaniającą skrywane sekrety i emocje. Natomiast młodsi widzowie też mogą liczyć na przedpremierowe pokazy animacji Minionki i Straszydła, które odbędą się od piątku do niedzieli przed oficjalną premierą zaplanowaną na środę 1 lipca. Najnowsza produkcja studia Illumination zabierze widzów w pełną humoru i zwariowanych przygód historię, w której Minionki podbijają Hollywood, stają się gwiazdami filmowymi, a następnie muszą zmierzyć się z chaosem, które same wywołały. I jak zwykle Rock Radio ma dla Was zaproszenia na dowolnie przez siebie wybrany seans w kinach Helios, a wystarczy odpowiedzieć na pytanie, która część Toy Story obecnie jest także do obejrzenia w kinach Helios. Swoje odpowiedzi nadsyłajcie na adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
0: Pociąg do kina.

0: No to sobie posłuchaliśmy klasyki rocka i to po królewsku, iście. Rock and Roll is King, czyli Electric Light Orchestra. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i obiecuję wam, że ten gatunek muzyczny jeszcze tu trochę pokróluje. Za chwilę posłuchamy sobie Skorpionsów, którzy też mają właśnie nawiązanie do rocka w tytule jednego ze swoich najsłynniejszych kawałków, także pozostańcie z Rock Radiem.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Okej, okay, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Została ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

To jest jeden z tych riffów, który przeszedł absolutnie do historii nie tylko rocka, ale w ogóle i heavy metalu, no bo zainspirował wielu tych artystów, którzy później właśnie ten metal tworzyli, między innymi panów z Black Sabbath. To jest to oczywiście Cream i Sunshine of Your Love. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka i wszyscy tutaj wspomniani, czy panowie z Cream, czy Black Sabbath, a także inni są niezłymi rock'n'rollowcami. Można do nich oczywiście dołączyć pod warunkiem, że opowiecie nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą, bo to właśnie potrzebne jest, by zostać rock'n'rollowcem dnia. Tak jest. Czekam na kogoś takiego, kto zechce właśnie sięgnąć po to miano, a także po atrakcyjny zestaw nagród. Worek Rock Radia, a w nim koszulka, kubek ceramiczny, lucek, koc, termos i bluza. No, parafrazując słynny filmowy cytat, jest tak jakby luksusowo, więc dzwońcie pod numer 22244066 lub nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia. Zawalczcie o ten wspaniały zestaw, no i zostańcie rock'n'rollowcem dnia. Czekam na was, a teraz słuchamy Foo Fighters. Long Road to Ruin. O tak, właśnie.

0: Lady Punky, Vademekum Scouta w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Ja jeszcze tylko sobie pozwolę przypomnieć, że dziś po godzinie 18 startujemy z klasyczną dziesiątką Rock Radia, z finałowym 206 wydaniem waszej ulubionej rockowej listy przebojów. Jeszcze można głosować na stronie rockradio.pl. To jest ostatnia szansa, żeby zagłosować, wziąć udział w tym głosowaniu. No a po godzinie 18 sprawdzimy, jak tam właśnie głosowaliście przez cały tydzień. A u nas w Rock Radio za chwilę usłyszycie jeszcze Manam czy Juto, więc pozostańcie z nami.
1: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej. Bo Media Expert
9: daje masz. Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: zamkniętego, a już za chwilę będzie 16. Jak w takie upały obchodzić się ze zwierzakami? Tego dowiecie się z newsów już niebawem, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
10: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
13: Co za dzień?
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Reklamie.
25: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński. Po 16 przypomnimy sobie świetną klasykę rocka od Jefferson Airplane, obywatela GC i nie tylko, ale teraz pora sprawdzić newsy.
26: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar.
25: Rock Radia.
26: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
26: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
2: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
26: A co na to sami właściciele czworonogów?
3: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
4: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
26: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
25: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
5: Urszula Salamon, zapraszam. Wraca lato na Madalinie. Zielona przestrzeń nad Wartą przez całe wakacje będzie oferować atrakcje dla całych rodzin. Inauguracja sezonu odbędzie się w ten weekend. Wydarzenia odbywać się będą na terenie Młodzieżowego Domu Kultury na Bielnikach. Tymczasem trwa Malta. W niedzielę w ramach cyklu Rozmowy bez tabu odbędzie się Męski Krąg. 10 partnerów scenicznych Magdaleny Cieleckiej ze sztuki The Second Woman opowie o swoich emocjach po spektaklu. Spotkanie poprowadzi seksuolog i psycholog dr Robert Kowalczyk. Na koniec sport. W niedzielę odbędzie się Memoriał Czesława Cybulskiego. Na Golęcinie znów będzie można kibicować gwiazdom lekkoatletyki. W memoriale wezmą udział m.in. Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki i Piotr Lisek.
25: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
26: Najlepsza wiadomość tej nocy: poniżej 20 stopni. To będzie lekkie wytchnienie przed tym, co czeka nas w sobotę i w niedzielę. Jutro około 35, od 31 na północnym wschodzie do 37 na zachodzie Polski, a w niedzielę kosmos, już około 40. 35 nad morzem, 38 w centrum, 41 na zachodzie.
25: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Billy Idol i Cradle of Love. Jest rock radio, jest klasyka rocka rodem z roku 90. To dla mnie wtedy się wszystko zaczęło, no bo po prostu przeszedłem na świat. No i z tym przejściem na świat wiązało się też to, że z miejsca zacząłem chłonąć między innymi właśnie taką muzykę, a to wszystko dzięki moim rodzicom. Ale to tak tylko słowem dygresji, bo od samego początku uczyli mnie, jak to jest być właśnie rock'n'rollowcem. I dzisiaj też poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może pochwalić się przed nami wszystkimi swoją lub zasłyszaną historią z życia wziętą, taką pokręconą, najlepiej z puentą, a do tego jeszcze z jakimiś nieoczekiwanymi zwrotami akcji. I za najlepszą taką historię mam dziś dla was, no, prawdziwą gratkę, bo jest worek Rock Radia, a w nim jeszcze znajdziecie koszulkę, kubek ceramiczny, naszą maskotkę ludzka, koc, termos, no i bluza. Naprawdę niezły zestaw fantów, wyjątkowa rzecz do zdobycia. I możecie to zrobić pod numerem 224-044-066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. A to zrobić, to znaczy oczywiście opowiedzieć nam w pełni historię, która wam się jakiś czas temu albo i niedawno przytrafiła. Czekam na wasze zgłoszenia, a teraz słuchamy Midnight Oil, The Dead Heart w Rock Radio.

0: Midnight Oil i The Dead Heart. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Za chwilę posłuchamy sobie historii pewnego maratończyka dzięki zespołowi TSA. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by nie wyłączać aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej. Rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Do czego to potrafi dojść, kiedy dwie siostry postanowią założyć zespół? No, ciekawe, czy w ogóle się gdzieś tam kiedyś kłóciły, ale nawet jeśli tak było, no to zespół Heart niewątpliwie odniósł sukces, a ten kawałek Alone z roku 87 był i wciąż jest świetnym hiciorem. Natomiast dzisiaj po godzinie 22, jak zawsze możecie liczyć na rozmowę z niezłym gościem, chociaż dzisiaj będzie to liczba mnoga, będą dwaj nieźli goście, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski przybędą do Kuby Kalety. Obaj panowie zresztą prowadzą jeden z najpopularniejszych w Polsce podcastów, czyli Podcastex. No i Kuba porozmawia z Bartkiem i Mateuszem o tematach, których no, nie chcą albo nie mogą zrealizować w kolejnych odcinkach podcastu. Pochylą się nad postępującym procesem boomeryzacji milenialsów, no i ujawnią przy okazji, na co narzekają urolodzy. Także tematy będą od sasa do lasa, od stóp do głów i gdzieś tam po drodze też. Warto dzisiaj być z nami po 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też nigdzie nie uciekajcie, no bo gramy ten genialny kawałek od Free, czyli The Stealer.

0: Lombardi, znowu radio, w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka właśnie w temacie radia. A jakże? Taka metahistoria, jak to niektórzy też mawiają. Za chwilę z kolei posłuchamy jeszcze Heja czy Aerosmith, więc nigdzie nie uciekajcie. Pozostańcie z Rock Radiem, a jakże?
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
14: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
18: Po reklamie.
19: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
20: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
21: Rock Radio w drodze.
22: Zaczyna się robić tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast i na drogach prowadzących do kurortów. Utrudnienie na A2, odcinek Łódź-Łowicz w kierunku Warszawy. Zderzenie 4 samochodów osobowych. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienie jeszcze może potrwać co najmniej do 17, pewnie trochę dłużej.
23: Audycja.
19: audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
20: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Aerosmith i Janie's Got a Gun w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 17. O tej porze jak zwykle usłyszycie newsy, a z nich dowiecie się, gdzie trzeba będzie uważać na burzę w związku z wysokimi temperaturami. Bądźcie więc z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
9: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
14: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
13: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar.
18: Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Reklamie.
23: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17:00 panowie Skis przypomną nam jeden ze swoich największych hiciorów z końcówki lat 70., ale teraz pora na newsy i pogodę.
24: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom.
23: Rock Radio.
24: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
1: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
24: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik topru Krzysztof Długopolski.
2: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tym zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
24: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków. Początek turnieju w poniedziałek.
23: Pogoda.
24: Dzisiaj już w przeważającej części kraju powyżej 30 stopni. W nocy temperatura spadnie delikatnie poniżej 20, a jutro 31 na północy Polski, 35 w centrum, podobnie w górach, na zachodzie 37, a w niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet do 41 na zachodzie Polski.
23: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: dużo czasu w młodości spędzał u babci w Walii. Zanim został punkowcem, był wielkim fanem glam rocka. Słuchał też Davida Bowiego, czy też The Who i The Rolling Stones. Na początku lat 70. grał w kilku lokalnych zespołach, aż w 1975 roku dołączył do kontrowersyjnego London SS, krótkotrwałego projektu, z którego wywodzili się także przyszli członkowie The Damned i Generation X. Właśnie tam poznał Paula Simonona, z którym rok później założył The Clash. Niedługo później też dołączył do nich dobrze nam znany wokalista Joe Strummer, co tylko dopełniło ten legendarny skład. The Clash, Mick Jones był głównym gitarzystą solowym, a także współautorem większości utworów, zarówno muzyki, jak i tekstów. Jego styl był melodyjny, ekspresyjny. Mieszał tam reggae, muzykę funk z muzyką rockową. Śpiewał również w niektórych utworach, jak na przykład Should I Stay or Should I Go, czy też Train in Vain. Odejściu z The Clash założył własną wytwórnię, gdzie również był zaangażowany w produkcję muzyczną. Współpracował m.in. z Damonem Albarnem z Gorillaz.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: o tak zwanym, jakby tutaj to powiedzieć, obywatelskim nieposłuszeństwie. Może w ten sposób. The Clash i I Fought the Law. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Przypominam, że dzisiaj świętujemy 71. urodziny Micka Jonesa, czyli gitarzysty The Clash, okazjonalnie także wokalisty. O tym notowaniu mówię, no bo przed nami przecież notowanie 206 klasycznej dziesiątki Rock Radia po godzinie 18, a wcześniej jeszcze rozwiązanie konkursu z rock'n'rollowcem dnia. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja.

0: Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom, trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Sekaroka od Journey, czyli Will in the Sky. A teraz pora wyłonić dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą, która wydarzyła się ostatnio albo i 20 lat temu. Styl jest naprawdę dowolny, a nagroda za taką historię naprawdę zacna. Bo mamy dzisiaj dla was worek Rock Radia, a w nim koszulka, kubek ceramiczny, lucek, koc, termos i bluza. Czyli naprawdę niezły zestaw. Dzwonicie pod numer 22 44 066 lub nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radia. No to słuchamy.
1: Cześć, mówi stały słuchacz Bogdan z Krakowa. Taką historię chciałem opowiedzieć, wydarzyła się kilka lat temu. Prowadzimy razem z żoną taki punkcik napraw sprzętu AGD, ja jeżdżę do klientów. Żona siedzi, przyjmuje zgłoszenia i pewnego dnia rano siedzimy przed punktem, pijemy sobie poranną kawę, a tu idzie kobieta w takiej bardzo zaawansowanej ciąży. Przetacza się z boku na bok, ledwo co w naszym kierunku podchodzi do mnie i pyta się: poznaje mnie pan? Był pan u mnie parę miesięcy temu. Mnie wcięło. Moja żona patrzy na mnie, ja na nią i pytam: no ale o co chodzi? A pralka się zepsuła. Pyta: tak, to byłem. No i to taka historia jest.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Mówili o nim król glamour i ja się wcale nie dziwię, zwłaszcza jeśli spojrzeć na teledysk do tego kawałka, między innymi to Robert Palmer i Addicted to Love w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę posłuchamy sobie kultu AC/DC i nie tylko, a już po 18:00 startujemy z ostatnią klasyczną dziesiątką Rock Radia. Nie możecie tego przegapić, musicie tutaj być z nami, więc po prostu pozostańcie z Rock Radiem, a jakże.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
13: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
14: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autokompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza. Została ostatnia reklama.
16: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99.

0: każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
4: Rock Radio. Drodze.
5: Kolizja czterech samochodów na A2 pod Poznaniem. Odcinek Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne. W stronę Warszawy ruch jest mocno utrudniony. Potężny wypadek pod Wrocławiem. 5 osób rannych, zderzyło się 5 samochodów osobowych. Odcinek Wrocław-Zachód, Wrocław-Lotnisko. Zablokowany kierunek w stronę Warszawy.
2: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.
8: Oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj

Rock Radio.

0: klasyka rocka od Maramu w Rock Radio, a już za chwilę będzie 18, za chwilę newsy, a po nich startujemy z 206, ostatnim notowaniem klasycznej dziesiątki Rock Radia. Musicie tu koniecznie z nami być. Pozostańcie z Rock Radiem.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowach. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
8: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
12: Została ostatnia reklama.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Piątek, 18, Rysiek Brzeziński. Dalej jestem z wami i to pora, by rozpocząć klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Za chwilę zaczynamy nasze odliczanie. Wcześniej na rozgrzewkę zapuścimy sobie kawałek od Genesis, ale teraz jeszcze sprawdźmy newsy.
15: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raport NIK-u. Zaczęły się wakacje wyjątkowo upalnie.
14: Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
16: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna, tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu. Także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
15: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli Uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
17: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam. Nie narzekam.
18: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
15: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Sport w Rock Radio.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Magdalinet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Mai Chwalińskiej będzie Manan Chaya z Awankieł. Ponadto Iga Świątek, Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei MT Melsungen i Vardar Skopje.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
15: Tej nocy lekka ulga, temperatura spadnie poniżej 20 stopni, a jutro około 35 w całym kraju. Najgoręcej może być na zachodzie Polski, nawet do 37. I to oczywiście w cieniu, na słońcu znacznie więcej. W niedzielę około 40.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: W Rock Radiu klasyka rocka idealna pod to późne piątkowe popołudnie, prawie że wieczór. I to jest właśnie ten moment, drodzy Państwo, że rozpoczynamy 206. wydanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wydanie finałowe waszej ulubionej rockowej listy przebojów, na którą głosowaliście przez cały tydzień na stronie rockradio.pl. No i tradycyjnie rozpoczynamy odliczanie od miejsca 10, a jakże. I tutaj mamy kawałek od The Hooters, świetny zresztą, do którego teledysk nakręcił David Fincher, Johnny B. na miejscu 10.
1: Miejsce 10.

0: To jest miejsce dziewiąte klasycznej dziesiątki Rock Radia, notowanie numer 206, czyli The Cure i Friday I'm in Love z roku 92. Co kryje się pod miejscem 8 i 7? Tego dowiecie się już za chwilę, a wcześniej jeszcze przypomnimy sobie genialny kawałek Lady Punk, który pochodzi zresztą z ich debiutanckiej płyty. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od trzech

0: lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Została ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: W Rock Radio jak zwykle gramy najlepszą klasykę rocka i jako, że mamy dzisiaj piątek, to wiadomo, co o tej porze następuje. Klasyczna dziesiątka Rock Radia. Za nami już dwa kawałki z notowania numer 206. Jak zwykle sprawdzamy, jak głosowaliście na stronie rockradio.pl przez cały miniony tydzień. No i tutaj mamy na miejscu ósmym kawałek, który jest takim, można by powiedzieć, comebackiem i odświeżeniem formuły, jeżeli chodzi o zespół, który startował w latach 80. A tu chodzi o panów z zespołu Bon Jovi. It's My Life, na miejscu ósmym.
1: Miejsce ósme.

0: Rock Radio, najlepsza klasyka rocka i mam nadzieję, że dzisiaj dajecie sobie jakoś radę z tą temperaturą, która no jeszcze nam się ma podobno rozkręcić. Nie wiem, jak przeżyjemy ten weekend, bo podobno w niedzielę ma być prawie nawet 40 stopni, ale pamiętajcie o tym, że już teraz można się nieco schłodzić albo właśnie jeszcze bardziej rozgrzać i przystosować przy klasyce rocka i przy klasycznej dziesiątce. Teraz pora sprawdzić, co kryje się pod szczęśliwą siódemką. A mamy tutaj australijską petardę od In Excess, Need You Tonight.
1: Miejsce siódme.

0: Siódme miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radia, notowania numer 206, czyli INXS i Need You Tonight. Powoli jesteśmy już na półmetku finałowego wydania klasycznej dziesiątki i niebawem dowiecie się, co kryje się pod miejscem numer 6. Także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, że cały czas można nas słuchać za pomocą aplikacji Rock Radia, gdziekolwiek jesteście.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
24: Rock Radio. Drodze.
25: Zaczynamy wakacyjne wyjazdy tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast, a do tego gorąco. Pijmy wodę, używajmy klimatyzacji, to pomaga w koncentracji, bo mamy wypadki. 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia, 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Służby zalecają objazd, utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
22: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
23: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Karlik Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
24: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a my pędzimy dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radio, wydanie numer 206 waszej ulubionej listy przebojów. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, jak tam zagłosowaliście na stronie rockradio.pl. Przez cały tydzień oddawaliście swoje bardzo cenne głosy. No i teraz pora na miejsce szóste, a mamy tutaj kawałek, który mi się właśnie zawsze wybitnie kojarzył z tą pogodą. Wcześniej mieliśmy In Excess, też z gorącej zazwyczaj Australii, i teraz mamy kolejną australijską ekipę, czyli Midnight Oil. I kiedy usłyszycie tytuł tego kawałka, to od razu zrozumiecie, czemu mi się kojarzy z pogodą. No bo po prostu płonę w takiej temperaturze. Beds Are Burning, teraz w Rock Radio.
1: Miejsce szóste.

0: Przepiękna ballada od zespołu Europe, czyli Kerry z roku 86. Doskonale się tego słucha tym późnym popołudniem z Rock Radiem, piątkowym popołudniem. Pamiętajcie, że w weekend właśnie wchodzimy w rytm klasyki rocka i w rytm klasycznej dziesiątki. Po godzinie 19 odliczamy do pierwszego miejsca kolejnych 5 kawałków z notowania numer 206, więc nie może was tu zabraknąć. A za chwilę jeszcze o 19 newsy, także nigdzie nie uciekajcie i pozostańcie z Rock Radiem.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
6: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowach. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
11: Została ostatnia reklama.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Piątek, 19, Rysiek Brzeziński jestem i za chwilę kontynuujemy odliczanie klasycznej dziesiątki Rock Radia, wydanie numer 206, ale najpierw sprawdzamy newsy.
16: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny, w przyszłym będzie kilka zmian.
15: Rock Radia.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumienie listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej, poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
17: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
16: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
14: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
16: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Dziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
18: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
16: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj, w wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
19: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
20: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
16: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
15: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl. Sport w Rock Radio.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Stawką będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. O 21 zagrają także Senegal z Irakiem. W nocy natomiast o 2 zagrają Urugwaj z Hiszpanią i Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską, a o 5 Egipt z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. PZPN zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika ostatecznie 16 lipca o 19, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP.
15: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
22: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
15: Pogoda.
16: W nocy temperatura delikatnie spadnie poniżej 20 stopni. No a od jutra już ekstremalne upały. Od 31 na północy, właściwie północnym wschodzie, do 37 na zachodzie Polski, w centrum 35. Niedziela jeszcze kilka stopni gorętsza, nawet do 42.
22: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jest też druga połowa dzisiejszej klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli wydania numer 206, wydania finałowego, czyli bardzo wyjątkowego. No i przyszła pora, żeby sprawdzić, co mamy na miejscu piątym, bo tak zagłosowaliście w minionym tygodniu na stronie rockradio.pl, a mamy tutaj kawałek, który jest pewnym odstępstwem od normy w historii tego zespołu, który za chwilę usłyszycie. Numery Chumbawamby, bo o nich mowa, są zazwyczaj ostrzejsze, bardziej punkowe, a ten jednak ma więcej trochę wspólnego z muzyką popową, muzyką świata, ale wciąż jest tam jak najbardziej gitarowo. No, oczywiście wiadomo, że chodzi o ten numer z 97, czyli Tap Thumpin'.
1: Miejsce piąte.

0: Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i mamy dzisiaj finałowe 206. notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. No i pora na najmniej szczęśliwe miejsce, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju plebiscyty, notowania, czy też wydarzenia sportowe. Miejsce czwarte, bo poza strefą medalową. A mamy tutaj kawałek, którego Slash, czyli gitarzysta Guns N' Roses, no nie za bardzo lubi. Wymyślił główny motyw z tego kawałka zupełnie przypadkiem, gdy ćwiczył po prostu na gitarze. Ale reszta zespołu stwierdziła, o, to będzie hicior i nazwiemy go Sweet Child O' Mine. Na miejscu czwartym w Rock Radiu. Proszę bardzo.
1: Miejsce czwarte.

0: Guns N' Roses i Sweet Child O' Mine w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka, i to jest miejsce czwarte klasycznej dziesiątki Rock Radia. Za chwilę sprawdzimy, co kryje się pod miejscami numer 3 i numer 2. No i przekonamy się, co takiego postawiliście na podium. Oczywiście niebawem też dotrzemy do miejsca pierwszego, ale to za dłuższą chwilę. Wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę.
7: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega.
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
10: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
9: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Po reklamie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio gra genialna klasyka rocka i teraz pora spojrzeć, co mamy na trzecim miejscu klasycznej dziesiątki Rock Radia. Przypominam, to jest wydanie numer 206, wydanie finałowe, więc bardzo szczególne. A na trzecim miejscu mamy kawałek o tym, jak wokalista jednego z najsłynniejszych rockowych zespołów całował się z pewną panią w windzie. I kiedy drzwi tej windy otworzyły się na innym piętrze, to Steven Tyler, bo o nim mowa, czekał jakby całą wieczność, aż te drzwi w końcu się zamkną i będzie można dalej robić swoje. Aerosmith, Love in an Elevator, na miejscu trzecim.
1: Miejsce trzecie.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i dotarliśmy do miejsca drugiego klasycznej dziesiątki Rock Radia. Mamy tu numer będący najlepszym reprezentantem tego, co prezentował amerykański rock w latach 80., czyli jazda na motorach, jazda po różnych klubach nocnych, no i oczywiście dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny. To jest dopiero rock'n'rollowe życie. Tak jest, na miejscu drugim 206 notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia, Motley Crue i Girls, Girls, Girls.
1: Miejsce drugie.

Rock Radio, klasyka rocka od Motley Crue, czyli Girls, Girls, Girls, i to jest drugie miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radia, notowania numer 206, i już niebawem przekonamy się, co jest na samym szczycie w tym finałowym i szczególnym wydaniu klasycznej dziesiątki Rock Radia. Sprawdzimy, jak tam zagłosowaliście przez cały tydzień, no i na co poszło najwięcej waszych głosów. To nie może was ominąć. Pozostańcie z Rock Radiem.

0: Reklama.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
0: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Od stępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
17: na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, fantastyczna klasyka rocka, pasująca idealnie do piątkowego wieczoru, zaczynającego weekend. No i teraz pora na miejsce pierwsze notowania numer 206 klasycznej dziesiątki Rock Radia. I na miejscu pierwszym mamy tutaj prawdziwą perełkę polskiej klasyki rocka, czyli Kazika i jego słynne 12 groszy z roku 97. No i cóż, dobrnęliśmy właśnie do tego momentu, bo to jest finałowe wydanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. To był niezwykły zaszczyt i wielka przyjemność być tutaj z wami podczas tego wieczoru. No, było trochę tych wspólnych klasycznych dziesiątek przez te 4 lata, jak tutaj jestem. No to lecimy, miejsce pierwsze, a ja się z wami już żegnam. Jestem z wami jutro od godziny 10:00. Rysiek Brzeziński. Na razie, trzymajcie się.
1: Miejsce pierwsze.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
10: Na zegarach już 20, więc w Rock Radio to pora na newsy i pogodę.
11: 8-latek utonął w jeziorze na Masowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu.
9: Newsy Rock Radia.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
12: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
11: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który półtora roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
13: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
14: Pana nabita działa, czy ciężko?
13: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
15: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
16: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
14: Studiujesz fizykę?
16: Ja nie studiuję nic.
11: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
17: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba. To, ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
11: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
9: Pogoda.
11: W nocy w całym kraju prawie 20 stopni, ale delikatnie poniżej. A jutro już temperatura znacznie przekroczy 35, w niektórych miejscach na zachodzie 37, a w niedzielę już absolutnie ekstremalne upały, nawet powyżej 40 stopni.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: W studiu Kuba Kaleta, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu. Mm-hmm. To uniwersum, ten lore podcasteksu ma swoich bohaterów, ale ma też swoich takich antybohaterów. Mm-hmm. To znaczy, to są postaci, które poddaliście takiej oczywiście merytorycznej, konstruktywnej, ale jednak krytyce. I mam tutaj na myśli na przykład Tomasza Lisa, mm-hmm. Kubę Wojewódzkiego, Jarosława Jakimowicza. Mm-hmm. Jacka Łągwę? Nie, chyba nie.
2: Nie, nie, absolutnie.
1: I zastanawiam się, czy na przykład, dlatego że biorąc pod uwagę, że podcasteksu słucha coraz więcej osób z sezonu na sezon i te informacje o tym, że jest taki podcast, docierają coraz szerzej, to czy mieliście odzew ze strony tych negatywnych bohaterów podcasteksu, że oni wiedzą, że o nich na przykład nagraliście odcinek i tam, nie wiem, jakieś były groźby karalne czy coś?
3: Chcielibyśmy, kurczę, czasami się poprocesować, ale nie, to znaczy mamy jakieś sygnały, które wskazują na to, że niektórzy przynajmniej z tych bohaterów wiedzą o naszym istnieniu i o istnieniu tych odcinków. Bezpośredniego kontaktu nie było. Kiedyś Jarosław Jakimowicz krótko chyba po naszym odcinku wrzucił coś, co można by zinterpretować, przepraszam, jako przytyk w naszą stronę. Ale to jest już może życzeniowe, bo to jest wielki dziennikarz, to co on się będzie tym zajmował.
2: A krótko później był w moim mieście rodzinnym, w którym mieszkam teraz. Był niedaleko mojego domu. Wrzucił zdjęcie stamtąd. To był chyba przypadek, ale pomyślałem sobie,
3: To chyba był przypadek, ale czy możesz powiedzieć, obok jakiego lokalu się znajdował wtedy?
2: W ogóle wolę nie, dlatego że ludzie wtedy zidentyfikują moje miejsce zamieszkania. Więc...
3: A ty nie mieszkasz tak blisko, chociaż to tam jest blisko. No tak, to jest blisko, dobrze.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
8: Została ostatnia reklama.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o płycie Razor Light zespołu Razor Light pochodzącej z 2006 roku.
1: A kto nam tę płytę zaproponował?
2: Nasz słuchacz
1: Grzegorz, tak. Do niedawna wierny słuchacz, obecnie wierny komentowacz, a także, jak się okazuje, ekspert od rynku radiowego. Powiedziałem coś nie tak?
2: Nie, dlaczego?
1: Nie, no, słuchaj, no. Wystarczy poczytać komentarze, można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje po prostu radiofonia w Polsce.
2: Zespół
1: Mądrego
2: Razor...
1: to zawsze warto posłuchać, prawda?
2: Zespół Razor Light pochodzi z Wielkiej Brytanii i gra indie rock, a Kuba, no.
1: No co?
2: Jaki ty jesteś...
1: Jaki?
2: Uśmiechnięty.
1: No bo jest ładny dzień, piękna pogoda. A może teraz leje? Nie wiem, my to nie
2: piątek,
1: mamy.
2: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: A no jest piątek, faktycznie, rzeczywiście, no.
2: Dobrze.
1: No.
2: Co ja
1: to
2: mówiłam?
1: To jest tak zwana uśmiechnięta Polska.
2: Przez ciebie to już się tutaj zamotało.
1: No, że z Londynu są i że tak, indie rocka grają,
2: tak,
1: no.
2: Tak, tak, jest... To kwintet, tak w ogóle,
1: tak.
2: Który tworzył w latach 2002 do 2014 i długo nic, od 2017 zaczęli grać ponownie.
1: I w tym czasie przez skład tej kapeli przewinęło się 14 muzyków, a jedynym członkiem tej kapeli, który działa w niej od samego początku, jest wokalista, gitarzysta i klawiszowiec Johnny Borrell.
2: Zespół ma na koncie 5 płyt.
1: A ostatnia, Planet Nowhere, ukazała się w 2024 roku. Ale my dzisiaj...
2: mówimy o drugiej płycie.
1: Zatytułowanej Razor Light, która ukazała się w roku 2006 i znajdziemy na niej największe hity tej kapeli. Dwa. In the Morning oraz America. Zwłaszcza piosenka America 20 lat temu była regularnie emitowana w stacjach radiowych polskich również. No i co? I w takim ogólnym rozrachunku ta płyta to jest taki bardzo przyjemny, niezbyt ciężki album gatunkowo. To jest muzyka dla wszystkich tych, którzy 20 lat temu oglądali telewizję w MTV2. I chciałem tutaj powiedzieć, chciałem, żeby to wybrzmiało, że zespół Razor Light pod żadnym pozorem nie gra muzyki dla smutnej młodzieży. W przeciwieństwie do innych zespołów, na przykład z Finlandii jest taki zespół Erasmus, tak, no to oni grają muzykę dla smutnej młodzieży, a Razor Light nie, dla wesołej młodzieży gra.
2: Jaki był tutaj proces myślenia? Nie wiem.
1: Ale czy jaki proces?
2: Chuj.
1: No ale no co, to jest dziennikarstwo muzyczne, tak?
2: No i dobra.
1: Czy to było może infantylne w jakiś sposób?
2: Nie.
1: Dla ciebie?
2: Nie, nie, nie. Znaczy,
1: no dla ciebie nie, ale to zobaczymy, co powie publiczność. Dobrze, to a propos właśnie infantylizmu, to jeszcze tylko jedna ważna informacja, że druga płyta grupy Razor Light ma dojrzalsze brzmienie niż ich debiut studyjny, ale mimo to i tak zebrała ona dość mieszane recenzje, tak? Czyli mieszane, czyli ani ostre, ani łagodne, na cienkim cieście, w lawaszu. Nie, lawasz to jest cienkie ciasto, czy... Nieważne. Ja się na tym nie znam aż tak. Ja zawsze biorę tego z frytkami w środku. Wiesz?
2: Nie!
1: Rolo. No dlaczego? To jest bardzo smaczne.
2: Nie.
1: Dlaczego? No podaj jeden argument, dlaczego nie. No i widzisz...
2: Ja nie będę się z tobą kłócić. Już
1: ale
2: naprawdę
1: ja nie chcę z tobą kłócić. To jest...
2: zostało, a ja
1: czego nam niewiele zostało?
2: Być z tobą.
1: Czego nam niewiele zostało?
2: To już nie jest program Białe Kruki.
1: A co, jaki?
2: To już jest... To są jakieś te... trudne sprawy.
1: No, wcale nie. To jest publicystyka, proszę państwa.
2: No nie. Dobra, tak. Dość.
1: Dobra.
0: Białe Kruki klasyki rocka

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia lawa się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
0: Po reklamie.
7: Rock.
0: Rock.
7: Radio.
0: Radio.
7: Klasyka rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22:00.
1: W studiu Kuba Kaleta, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcastexu. Mhm. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja kiedy byłem w gimnazjum, to pamiętam, że duże emocje, to był właśnie czas emisji pierwszego sezonu Big Brothera, i duże emocje budziła taka strona, taki blog założony chyba na Onecie, który szkalował Big Brothera. Pamiętam, że oni robili recenzję każdego odcinka i po prostu no, ich tam jechali od góry do dołu.
2: Oczywiście, ale im pokazali?
1: No, tak. Oczywiście ten blog no, już nie istnieje. Ja próbowałem przez Wayback Machine znaleźć ten... On się nazywał chyba Big Brother Blog Onet.pl, jakoś tak. Tak mi się wydaje, no nie? Szkoda, że niestety nie istnieje to już nigdzie tej przestrzeni www, ale to było bardzo interesujące zjawisko, dlatego, że to był w moim doświadczeniu, to był pierwszy kontakt ze stroną, która się zasadzała na takim hate-watchingu tak naprawdę. Mm-hmm. Bo ktoś oglądał jednak te odcinki Big Brothera, wszystkie, nawet uważnie, bo pamiętam, że był osobna notka poświęcona temu, że kiedy był taki odcinek, kiedy ci uczestnicy mogli się spotkać ze swoimi bliskimi przez próg w zasadzie tego, nie, kiedy żegnali jakiegoś odchodzącego uczestnika, może to był na przykład Piotr Klato, nie mam pojęcia, to pamiętam, że autor tego wpisu zwrócił uwagę na to, że któryś z uczestników przekroczył próg przy pożegnaniu tego domu. I jednocześnie złamał zasady, bo przecież zasada była taka, że można raz przekroczyć próg domu Big Brothera.
3: Potem strzelało w tył głowy.
1: Tak, i w masowym
3: A nie,
1: grobie.
3: To nie to.
1: To zalewali wapnem. No, to było akurat w Łysych i Blondynkach chyba. To
3: no. Wiedziałem, że było coś takiego. No i wszyscy mówili długo, że to Niemcy. Potem się okazało, że to Sowieci. No,
1: że to Endem.
2: Że to Łysi.
3: Że to Holendrzy.
1: Rinkerujens po prostu.
3: Tak. No wiesz co, no to hejtowali oni, ci twórcy tego bloga. No i Andrzej Wajda, nie? Który w notesach zanotował, jak to w notesach, że gruba za bardzo się stara, pisząc o... Tak, o Manueli. Także wiesz, tutaj różni ludzie się tym zajmowali.
2: Andrzej Wajda po prostu załamywał ręce, kiedy Manuela doszła do finału, no nie?
3: Tak, był bardzo rozczarowany.
2: Siedział z tym Oscarem i w rękach, to nie?
3: On był za picią, nie?
1: No zdecydowanie, no.
2: Jakby tam był jakiś koń, na przykład też by był za tym, żeby dobrze szybko.
3: Albo by go zjedli, bo tam kury jeszcze były, tak, nie? Że mieli jajka świeże.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio. Y'all still want me to come with you?

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
10: Po reklamie.
11: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
1: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
0: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Została ostatnia reklama.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Po reklamie.
11: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
7: Została ostatnia reklama.
8: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
9: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
8: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.
0: Po reklamie.
10: Niezły gość w Rock Radio.
11: A naszymi patronami i patronkami innymi są Ciepły z miejsca, Grzegorz Hatala, czyli twój instagramowy pan od podatku. I mógłbym tak jeszcze długo wymieniać.
12: No dalej, dalej, dawaj.
11: Dobrze. Magenta, Jean-Claude i Bubciu, czyli legendy z Widzewa.
13: Aha, tak? Brawo, tak.
11: Grzegorz Kyc, lepszy niż nic. Mm-hmm.
13: Klasyk.
11: No i się trało.
13: Sporo.
11: No,
12: ale nie bluzgać?
11: Właśnie, ja to wypikam.
12: Okej. Okay.
11: Więc można w chuj. No, zacznijmy w ogóle od tego, że w studiu Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu.
13: Cześć. Dzień dobry.
14: Cześć, dzień dobry.
11: I mam do was takie pytanie na początek. Dlaczego Jędrzej jeszcze nie pokazał dupy?
12: No my czekamy cały czas, nie? Sami nie jesteśmy pewni, czy
14: to jest lepszy. Ciekawe, tak, bo my czekamy, też ludzie, którzy płacą, to znaczy ci konkretni patroni, bo to nie Jędrzej, tylko ludzie, którzy to kierują do Jędrzeja. Ludzie miesiąc w miesiąc płacą jako patroni, a Jędrzej jest strasznie pruderyjny, to prawda. Znaczy dla nas to jest, jakby im dłużej Jędrzej nie będzie pokazywał dupy, tym więcej pieniędzy dla nas,
12: tak.
14: A jesteśmy zakłani, tak. Więc to jest super.
12: Ja bym już na samej przyzwoitości pokazał, nie?
14: Tak.
12: W tym
14: taka
12: momencie.
14: Ja też trochę. No. Znaczy mnie nie trzeba prosić dwa razy, nie?
11: A wy wiecie, kim jest Jędrzej?
14: Nie, tak zupełnie serio to nie. Aha, czy na przykład wiemy, czy to będzie przyjemne, czy nie? To się już stanie.
11: No w ogóle, tak jakby kim jest to
14: podejrzewam. No. Nie, ale obstawiamy, że to mężczyzna.
12: Ostatnio widziałem taką rolkę, jak raperowi Słoniowi krzyczeli z publiczności, tak. Żeby pokazał dupę. To jest częste w ogóle.
14: Tak.
12: Nawet dwa sławy nagrały taką piosenkę, Pokaż dupę ostatnio, którą grają wtedy, kiedy zaczyna się ten...
11: Happening.
12: Tak, te okrzyki z dołu. No i tam Słoń rzeczywiście powiedział, że będzie... To było na Juwenaliach, że będzie musiał pójść do dziekanatu chyba i do władz uczelni, bo...
14: O zgodę.
12: Tak. Nie, żeby zgłosić tych studentów.
14: No to Słoń żartował, a kilka dni temu Grabasz z Piżamy i Strachów się bardzo zbulwersował tym, że tak gdzieś krzyczano na jakimś koncercie, że było dużo młodzieży i że to jest nie do pomyślenia i że on prawie zszedł ze sceny. To jest punk rock, co?
12: Kiedyś była taka dyskusja na forum kultu, że jakby czy należy krzyczeć Kazik, grać kupa mać. Nie? W sensie, no, czy to jest punk rock fajnie, jego? Czy jednak to są jednak panowie, których nie znasz, więc może jednak zamknięcie...
14: Roszczeniowe.
12: Zamknięcie mordy z takimi odzywkami.
11: No, biorąc pod uwagę, że muzycy kultu strali na talerz, no to myślę, że nie powinno ich to...
12: Ale to raz.
11: No ale, znaczy, ale porządnie.
12: No tak.
14: No raz, o którym wiemy, nie?
11: To jest
14: długa historia.
12: Do książki trafiło, do literatury.
11: Tak, jak duża jest szara strefa defekacji na talerz?
14: Defekacji na naczynia.
11: Tak zwane...
12: W polskiej muzyce.
11: Ciemne liczby. Tak zwane.
14: Tak, to był straszny problem w latach 90.
12: Tak. Panie w kuchniach się nie wyrabiały.
11: Nie mogły to szorować.
12: W hotelach po prostu, co nie, wiesz, jak no. przyjeżdżał Lady Punk czy coś.
14: Dlatego takie wzięcie miały te takie jakieś arkoroki, te takie brązowo-przeźroczyste.
11: Tak, na nich nie kończy się, nie? Na nich nie było widać.
14: Nie było, oczywiście.
12: No. Duchologiczny wątek, prawda? Wyjaśniliśmy.
14: Tak no. młodzieży trzeba powiedzieć coś.
11: W ogóle ja od 3 minut próbuję powiedzieć, że... Ale to bardzo dobrze. Ja właśnie liczyłem na taką rozmowę.
14: Tak jest lepiej, nie?
11: Tak, oczywiście, no. że tak. Oczywiście, że tak. To w ogóle nie będzie to w żaden sposób uporządkowane i ja jestem wielkim zwolennikiem tego.
14: Super.
11: Ja chciałem powiedzieć, że Podcastex, który tworzą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, to jest podcast.
12: Tak jest.
11: Tak. Który to traktuje o latach 90. i zerowych, natomiast nie w sposób taki nostalgiczno-romantyczny, tylko wy dekonstruujecie tę dekadę, omawiacie rzeczy i zjawiska związane właśnie z tamtymi czasami. I Podcastex to jest wasza główna, ale to nie jest wasza jedyna działalność, dlatego że wy nagraliście również dla zaprzyjaźnionego z Rock Radiem Radia Tok FM podcast lub czasopisma.
14: A tak? To jest jakoś powiązane?
11: No.
12: Tak. Mają zgodnie, mają kosy. Coś.
11: Jest to kapitał po prostu wspólny. Czy polski?
14: Zakładowy.
11: Tego już tutaj no niech to tak. zostanie
14: oczywiście,
11: w sferze niedomówień. Nie, to jest od światełek ten pilot, a to jest od klimatyzacji.
12: Ja wyłączę klimat, bo jest dobrze. Strasznie zimno, proszę państwa, dobrze. W tym studiu.
11: To jest tętno pulsu, tak? Na żywo,
12: na gorąco.
11: No. Tak. Jak piknie, to wtedy się zamknie. Za chwilę powinno się... Jeszcze raz może piknie, na wszelki wypadek.
12: O, jej! Strasznie mi, proszę państwa, wiało prosto w ryj. To jest doświadczenie agorowe w ogóle, no. które miałem od zawsze. Pracowałem tutaj kiedyś w agorze. A przepraszam, nie wiadomo, nie, czy Rock Radio to jest agora, czy nie.
11: To,
12: nie mówimy o tym tutaj.
11: Nie, no mówimy. Okay. Mówimy jak najmniej. Ja to zawsze podkreślam z dumą.
12: Okej, okay, no, no więc pracowałem tu kiedyś i w takim miejscu, które teraz jest remontowane w newsroomie na dole i tam tak były biurka postawiane, że wentylacja nam napierdzielała w oczy prosto i miałem co chwila czerwone gały, proszę państwa.
11: Ja mam taki problem, że jak za długo posiedzę w klimatyzacji, to mam coś na kształt takiego jakby zapalania pęcherza. Znaczy czuję, że mi się chce, a mi się nie chce. To jest najgorsze uczucie ever. Nie polecam tego nikomu.
14: To znam to. To może być też związane z wiekiem, nie? Ale to nie wypominając ci absolutnie. Znaczy, my za 10 minut będziemy szli siku, no umówmy.
12: Ja będę siedział tutaj.
14: Jestem zacyfnikowany przez wibę.
11: Biorąc pod uwagę, że to i tak będzie zrobiony remont, to myślę, że jak nawet coś tam skapnie, no...
12: Można stać w kącie.
14: A, czyli to jest ta teoria skapywania, tak?
12: To precyzyjnie to, tak? Dobrze, tam akurat jest taki nocniczek, zobacz tutaj.
11: Tylko, że on jest z dziurą, wiesz? Bo to jest klosz od lampy, tak naprawdę.
12: Cały problem jest z dziurą.
11: No w sumie
12: powiedziałeś, że będzie remont.
14: Taka jego uroda.
11: No. No więc tak, lub czasopisma. Trzy czy cztery sezony były lub czasopism?
12: Trzy.
14: Tak, bo jeszcze był prezydencki podcast dla Toku.
11: A faktycznie. No. Też go słuchałem, tylko wyrzuciłem z pamięci ten fakt słuchania. Bo ja na polityce tak się średnio znam.
14: A to my też, tak?
11: To w niczym nie przeszkadza.
14: Próg jest nisko.
11: I też macie na swoim koncie dwie książki z cyklu Polskie Milenium. Przeczytane.
14: Tak, super.
11: No, naprawdę, to są dobre książki.
14: Dziękujemy bardzo.
11: A jak się okazuje, nie każda książka, która traktuje o latach 90. jest z miejsca dobrą książką.
14: No, no.
11: Ale nie chcę tutaj szkalować Pigauta i Przemka Korso.
14: Kurczę, no, ładnie jest wydane.
12: Bardzo ładnie
14: właśnie,
12: wydane.
14: Tak, żeby tak. mówić dobre rzeczy o ludziach, to jest bardzo ładnie wydane. Tak. Ładniej niż nasza. Nie chcę tutaj cisnąć naszego wydawnictwa, ale fakt faktem.
11: No, biorąc pod uwagę, że ja akurat jej słuchałem i waszych książek też słuchałem, to jest to ogromna różnica, jak jest wydane.
14: No, wiesz, są tacy ludzie, którzy kupują fizyczne książki i
11: są takie świry.
14: Tę introligatorską maestrię. Nie, jest faktycznie ładnie wydana, no bo to chyba widziałeś, może przynajmniej widziałeś, tak. że to imituje kasetę VHS.
11: Tak. No i jest też bogato ilustrowana.
14: Pewnie.
11: Dobra, ale my to nie mieliśmy ich szkalować, bo...
14: Mówimy, że jest ładnie wydana.
12: Ładnie wydana i to tyle w zasadzie.
11: Jest to książka, po prostu.
14: Tak.
11: Gośćmi, niezłymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy Podcastexu. I ja nie planowałem, że my zrobimy pierwszą część ze wstępu tej rozmowy, ale tak się stało. Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę.
14: Super.
11: I
12: jeszcze 6 godzin.
11: Warto było tę drugą kawę wypić, dlatego że ja teraz czuję, że rzeczywiście jestem w takim optymalnym tym.
12: A, co jeszcze tam?
11: Dobrze, proszę bardzo, Bartek, czuj się jak u siebie w domu.
14: Naprawdę. A to co, to teraz będzie muzyka?
11: Tak, teraz
14: proszę
11: będzie
14: państwa,
11: muzyka.
14: Nickelback, Rockstar.
11: Wiesz co, nie, teraz może być na przykład ten WW, papierosy i gin. Mhm. Albo na przykład, no nie, budka suflera, Cień Wielkiej Góry na przykład.
14: Dobrze.
11: Nie?
14: Piąty bieg?
11: Piąty bieg nie. No na przykład co może być? Taki wiecie, Ira, mój dom.
12: Wiecie, że w zespole WW śpiewa Wojciech Waglewski, taki z jakiej okoliczności?
11: Jest, tak. A on nie odszedł ostatnio z WW przypadkiem?
12: Wygląda jak paździoch, to tyle wiem o nim. Co się dzieje u niego teraz?
14: Jakuba Żulczyka chyba, tak?
12: Coś tam kojarzymy.
11: Już za chwilę z chłopakami z podcast tekstu porozmawiamy trochę o rozwoju. Ale nie to, nie, że nie coaching czy coś takiego, tylko... No, dobra, to jest...
14: Dobrze.
11: Będziemy tutaj, że tak powiem, co to będziemy robili?
14: Pitrasić.
11: Otóż to.
10: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.com.

0: gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta, a także Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli ludzie, którzy stoją za podcasteksem.
2: Siema wszystkim.
1: Elubina.
3: Hej. Cześć. Yo, jak Patrick Texas.
1: Aha, jak tak, witają się raperzy.
3: O, no tak. No to ci z Pomorza witam. Co to mówił? Spinacz, nie?
2: Spinacz. Tylko, że to było ironiczne.
3: Tak.
2: Wspaniałe.
3: Tak, to było ironiczne.
2: Wspaniały kawałek telewizji.
1: No. W tej audycji padnie i pada dużo żartów, które są zrozumiałe raczej
2: dla czterech osób.
1: Prawdopodobnie tak, ale to jest bardzo przyjemne w ogóle. No więc dobra, o rozwoju. Moi drodzy, dobrze. To będzie teraz takie poważne pytanie z grubsza.
3: Tak.
1: Dlatego, że tak, podcastek działa od roku 2021. I ja w zasadzie od samego początku niemal też was słucham, bo odkryłem was, kiedy na koncie mieliście raptem kilkanaście odcinków. I od tego czasu...
3: Tak, to jesteś true.
2: True gracz, no.
1: Dokładnie tak, więc gdyby ktoś mnie spotkał w waszej koszulce albo w majtkach na ulicy i powiedział, tak, to wymień tematy trzech odcinków, ja bym wtedy powiedział.
3: Szybciutko, nie?
1: No.
2: Super,
3: a trzech pierwszych byś wymienił?
1: Trzech pierwszych. Pamiętam, że była Edyta Górniak na pewno, gdzieś tam na początku. Był w ogóle też odcinek o programie Ziarno.
3: No, ale to już później.
1: Tak. Był też odcinek o, chciałem powiedzieć, o maratonie Uśmiechu, Ośmiechu Warta.
3: Był wywiad z panem Tadeuszem.
1: Tak. Był wywiad też z panem Krzysztofem Marcem o TikToku.
3: Tak.
1: No nie?
3: Był
1: też wywiad, był też odcinek, który mnie mniej interesował, bo mniej, dlatego że ja sportem się średnio, ja się sportem tak jak polityką interesuję. Był o mundialu. Którym? Francja 98 prawdopodobnie.
2: Był.
3: No Francja 98, Euro 2000, to był drugi trzeci odcinek. To był kosmiczny mecz na początku.
1: Tak, i był też odcinek, kilka, to była seria tak naprawdę, taka rozciągnięta w czasie, o One Hit Wonders i o dziwnych okładkach płyt.
3: A tak, mieliśmy takie próby z wizualnym materiałem. Tak, to są jeszcze. Ja nie wiem, jak to dla państwa będzie, ale
2: tak,
3: dla nas świetne,
2: tak myślę,
3: że zróbmy dalszy ciąg taki, że Kuba przez godzinę wymienia wszystkie.
2: Odpytujemy tak. Kubę za każdego odcinka.
1: Ja będę siedział i będę sobie po kolei przypominał patronów i patronki.
3: Aha, o albo.
2: Był jeszcze tak, był ten Jakimowicz był.
3: Tak. Rywin Gates.
1: Tylko, że Rywin Gate to już było późniejsze.
3: Tak, to już byliśmy dojrzałym podcastem. Tak,
1: no. No dobra, no to dobrze, więc teraz tak.
3: Rozwój.
1: Macie na koncie ponad 200 odcinków w tym momencie.
2: No nie, no jeszcze.
1: No
2: nie.
1: Dobra, ale to będzie.
3: Ale
1: jak to będzie leciało, to. A poza tym było jeszcze kilka takich odcinków nienumerowanych.
3: Tak,
1: tak, naprawdę.
3: Tak.
1: No więc
3: dobrze,
1: przyjmijmy, że ponad 200.
3: On wie, co mówi,
1: około 200. I kilka dni temu minęła czwarta rocznica publikacji waszego pierwszego odcinka. Dlatego, że pierwszy wasz odcinek, jak twierdzi Wikipedia, a nie wiem, kto tam pisał ten artykuł, czy Krzysiek na przykład tam Tubilewicz pisał.
3: Nie. Zrobimy w ogóle z Krzyśka osobę, która za wszystkim co stoi. Tak, tu zmontuje, tak, tu napisze na Wikipedii.
1: Czyli to pewnie Kicia Pestka na przykład.
3: Nie. Znamy chyba personalia tej osoby, ale jako, że w tej nocy są błędy, to nie chcę tego wyciągać, bo to
2: są
3: będzie
2: błędy, tak?
3: Kogoś... Tak. A przepraszam, powiedz, jaka tam jest data?
1: Chyba jeden z pierwszych dni czerwca. Trzeci chyba?
2: Ale 21, a nie drugiego roku.
1: Pierwszego.
2: No, powiedziałeś, że drugiego wcześniej.
1: Nie, pierwszego powiedziałem.
3: Okay.
1: A,
3: pierwszego.
1: Bo mi się popliło, bo jest 2026.
2: Tak. No właśnie.
1: No, czyli piąta rocznica.
3: Tak, no, to się zgadza. Tak.
1: No, to przepraszam, ale po prostu jeszcze żyję w ubiegłym roku tak naprawdę.
3: No, taki właśnie.
2: Wiadomo, do listopada, nie?
1: No. A rok 2000 był 5 lat temu. A kiedy... Dobrze, to teraz przejdźmy już do tego pytania.
2: No właśnie.
1: Kiedy się zorientowaliście, że podcastek to jest coś więcej niż taki zajawkowy projekt robiony dla garstki słuchaczy, a poważny biznes? Oczywiście nie mówię tego z przekąsem, ale no bo generalnie wiem z Q&A, że to jest główna rzecz, którą się zajmujecie i to jest też rzecz, która wam przynosi pieniążki, więc no jest to poważny biznes, tak? Jakby bez cienia ironii.
2: Za siebie mogę powiedzieć, że w momencie, w którym odszedłem z części etatu, na której byłem, znaczy ta część etatu skracała się i skracała, była coraz skromniejsza i w końcu nic z tego etatu nie zostało w firmie, w której pracowałem, a więc to rzeczywiście był taki moment. Wydaje mi się, że to przyszło jakoś po końcu pierwszego sezonu, na początku drugiego. Gdy wróciliśmy z drugim, zobaczyliśmy, że jest ten boost słuchaczy, że być może część osób doszła w wakacje, usłyszała, że coś takiego jest, nie? I mieliśmy faktycznie wtedy te wyniki dużo lepsze i one się tylko zwiększały do jakiegoś momentu. No
3: tak, myślę, że to był drugi sezon faktycznie. Zrobiliśmy ich troje, zrobiliśmy lisa, nie? Lisy. I te odcinki, tak. I te odcinki się niosły jakoś tam. I te rzeczy zaczęły latać, udostępniane przez też jakieś zasięgowe postaci czasami. Więc to tak troszkę poważniej zaczęło wyglądać. A potem uruchomiliśmy Patronite'a, bo to już było później, już chyba w drugim sezonie uruchomiliśmy Patronite'a, po tam miesiącach zastanawiania się, czy to w ogóle wypada.
1: Czy wypada, tak?
3: No, debil. Oczywiście, że wypada.
2: Pieniądzory.
3: Tak, i okazuje się, że no, ludzie rozumieją tę formułę, no to jest dobrowolne absolutnie, że się dorzucają do tego interesu, a jak oni się dorzucali do interesu, to my też no, mogliśmy rezygnować z jakichś rzeczy zleceniowych po prostu i odcinać i poświęcać więcej czasu. No i to już się tak napędzało, ten Patronite też się napędzał. No, ale ten drugi sezon mi się wydaje jakiś taki przełomowy, nie?
1: To ja wam powiem, że biorąc pod uwagę, że słucham was od samego początku niemal, to też obserwowałem to, jak zwiększała się świadomość społeczna na temat podcastekstu. Nie, dlatego, że pamiętam, że w ogóle jak zaczynałem to, co nasza wydawczyni Ola mówiła tutaj przed wejściem do studia, że jak ona przyszła do Rock Radia i zapytała mnie, z kim ja bym chciał porozmawiać, to ja powiedziałem podcastekst. I pamiętam, że jak przyszedłem właśnie do Rock Radia i rozmawiałem z kolegami z kolegami z redakcji na temat właśnie tego, no tam w ogóle o sobie opowiadałem.

0: rankingu top Spotify, to jesteśmy na w okolicy tam 30 któregoś, 40 miejsca, więc czy to jest czołówka, czy nie, to niech każdy oceni. Czy na przykład jak ktoś patrzy na jakąś listę billboardu, tak, czy i zobaczy, że jest numer, który jest w chociaż 40 miejsca i nie pójdzie wyżej, albo z rzadka pójdzie wyżej, to czy to jest rzeczywiście jakiś taki największy przebój? Znaczy, my się w ogóle nie możemy równać z Okuniewską, z Żurnalistą, z jakimiś Cyprianami Majcharami i tego rodzaju sytuacjami. To w ogóle zapomnij, z Wojewódzkim i Kędzierskim, tak? To tam nas nie ma. Natomiast no, to jest kwestia definicji, co jest jednym z największych podcastów, a co nie, nie?
1: No to jest kłopotliwe. To znaczy, no, wydaje mi się, że jak na konwencję, którą my stosujemy, albo jak na to, jacy jesteśmy, bo to raczej nie jest kostium, tylko tak to robimy, jak sobie gadamy zresztą. Pewnie tutaj możesz poświadczyć. To jest i tak dużo.
2: Możemy zrobić dolewkę kawy, jakby coś.
0: Nie, jest git. No,
2: ale jakby coś, to możemy. Możemy zastopować magnetofon i...
0: A, to potem może.
1: No. A mogę dalej mówić?
2: Tak, przepraszam.
1: O kawce, nie?
2: Przepraszam, no. Ale widziałem, że Bartek tutaj po prostu dopija resztkę kawy i pomyślałem
1: spokojnie,
2: sobie, że...
1: jest koło 40, on przeżyje, naprawdę.
2: Dobra, przepraszam.
1: A to jest dorosły chłop. Wydaje mi się, że i tak jest tego dużo, to znaczy nie tego, tylko mówię o słuchaczach i to są liczby, które pozwalają funkcjonować, żyć, być zapraszanym do Rokradia i w różne miejsca, więc to jest spoko. Czasami mam wrażenie, że ten podcast jest popularniejszy niż jest w rzeczywistości. To jest coś, o czym też gadałem z Bartkiem. Może nawet mówiłem to w odcinku, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, rozpoznania gdzieś w przestrzeni publicznej. Albo właśnie to, o czym mówisz, że to nam otwiera różne drzwiczki czasami, bo nie wiem, próbujemy coś załatwić, dowiedzieć się czegoś i okazuje się, że po drugiej stronie jest osoba, mówi, oczywiście, ja was w ogóle uwielbiam i tak dalej, i tak dalej. Jak się to wszystko prześledzi, no to można odnieść wrażenie, że my faktycznie jesteśmy tam w jakiejś takiej totalnej czołówie. No my jesteśmy w czołówie, no rozumianej w taki sposób, że jest pierdyliard podcastów. Każdy ma po prostu krewnego, który ma 8 podcastów, więc jeżeli my jesteśmy w tej grupie regularnie i mamy stałe audytorium, no to jesteśmy jednym z, ale nie jednym z 5. Nie? To jest właśnie to rzeczywiście kwestia definicji. Jeden z najpopularniejszych, nie? Czyli jak to jest to top 30, no kurwa, to w sumie jest jeden z najpopularniejszych.
0: Wydaje mi się,
1: że się udało znaleźć odpowiedź.
2: Ale w studiu Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu, i już za chwilę będziemy rozmawiali o podcastach, proszę sobie wyobrazić. Ogólnie o robieniu podcastów. No i tutaj, dobra, ja nie wiem, jak zajawić ten temat, bo on jest fajny.
1: Fajny, ale nudny, tak? Tego się boisz?
2: Trudny, ale potrzebny. Bo tak często się mówiło o jakichś chujowych książkach. To jest książka trudna, ale
1: trudna,
2: potrzebna.
1: Ale potrzebna, tak.
2: Tak, miałem taką koleżankę właśnie w jednym z poprzednich radiów, która właśnie mówiła, że to jest książka trudna, ale potrzebna. Myślałem sobie, czy to jest jakaś chujowizna na maksa, prawdopodobnie, ale ma jakiś nośny temat.
0: No to jest tak, wychodzisz z kina i... No ważny temat, temat to ważny.
1: Ważny film, tak? No, ważny temat.
2: No to już za chwilę będzie temat trudny, ale potrzebny. No.
3: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Podcastex, to brzmi dziwnie. Twórcy Podcastexu.
2: No, ale tak jest.
1: Podcasteksi, tak w zaprzyjaźnionym z wami podcaście Samiec Beta mówią o was, że o coś tam.
2: Tak,
1: tak, podcasteksi to, podcasteksi tak tamto. No.
2: Podcastex skład.
1: Podcastex puls.
3: No mamy takich, no, kurczę, zaangażowanych. No. Pozdrowienia.
1: No. No. Tak, tak.
3: To nie Szymon i Mateusz, nie? No, to mówimy o słuchaczach tych, o hulsach. No.
1: Podcastex Fanatics na przykład.
3: A to fajne, no. Tak, zespół Fanatic. Skąd?
2: Nie wiem, ale dla nas ich, ich ten chuligański trud.
3: Tobie, kochana ojczyzno, tak, cały mój chuligański trud. Tak, to brzmi dobrze, zdecydowanie. Ciekawe, że...
1: Zespół Fanatic, piosenka Czarownica, z tego co kojarzę.
3: No.
1: Tak mi się wydaje, że to właśnie oni są odpowiedzialni za...
3: No oczywiście,
1: rzeki, że przepłynąłem, tak, góry pokonałem.
3: Tak, tak. Prawda? Kibice Legii mają, a propos hulsów, mają bardzo brzydką przeróbkę tej piosenki.
2: Jaką?
3: No nie, no ja nie będę.
2: Kuba wypika.
3: Ale to się
1: ja wypikam, tak.
3: Ale to się kończy... Nie, bo ja bym to powiedział, to nie z pruderii, jak się domyślacie, ale ja nie będę cytował przyśpiewki Legii na wizji albo w eterze, powiem wam potem, ale kończy się skakaniem po głowie na Muranowie.
1: Okej, rozumiem. No. Magia poezji. Dobrze, dobra. Bo ja już nie pamiętam, czy ja zacząłem, czy skończyłem. No,
3: temat trudny, ale
1: tak,
3: potrzebny.
1: Temat trudny, ale potrzebny. No właśnie. Moi drodzy, powiedzieliście, że zaczęliście swoją działalność podcastową w dobrym momencie, czyli w czasach pandemii. Od tego czasu właśnie ten rynek podcastowy się mocno powiększył. Na tej gałęzi zrobiło się tłoczno.
2: Też umarło trochę osób, nie?
1: To swoją drogą, tak. I twórcy podcastów i też treści, które padają w tych podcastach, one są, no, coraz częściej, to jest straszny truizm, ale one są coraz częściej cytowane jako, nie wiem, setki w jakichś, albo jakieś tam lidy w artykułach i tak dalej. I zastanawiam się, czy można na jakiejś szali postawić właśnie twórców podcastowych i tradycyjnych dziennikarzy. W sensie, czy to jest tak, że w momencie, kiedy podcast może nagrać każdy, czy podcasterzy nie stali się takimi trochę oddolnymi naturszczykami, dziennikarzami?
3: No, trochę się stali. Tak, no wiesz, technikalia są tutaj drugorzędne, to znaczy zgadzam się, że demokratyzacja dostępu do mediów szerokiego zasięgu, to tak pod tym względem jest łatwiej, natomiast wydaje mi się, że są podcasterzy i podcasterzy i jeszcze podcasterzy, to znaczy zmierzam do tego, że chyba wszystko wynika z higieny pracy albo braku tej higieny pracy, z weryfikowania źródeł albo nieweryfikowania źródeł, skorzystania z tych źródeł w ogóle albo niekorzystania. Przecież jest masa w ogóle gównianych dziennikarzy. Znaczy nie mówię, że masa, że tam już połowa to kiepscy dziennikarze. Nie, no ale jest sporo też kiepskich dziennikarzy. To znaczy nikt nie podważa tego, czy to jest dziennikarz poza jakimś takim przeciwnikiem ideologicznym. Więc dlaczego miałby być taki człowiek wyżej notowany niż podcaster, który nie pracuje równolegle w, nie wiem, jakiejś profesjonalnej redakcji i na przykład nigdy nie pracował, ale ma już kilka lat działania na karku i podchodzi do tej sprawy rzetelnie. To koniec końców to jest opowiadanie komuś o świecie, trochę tłumaczenie tego świata, jeżeli ktoś chce, albo trochę go opisywanie, nie wiem, rozjaśnianie, albo problematyzowanie, więc moim zdaniem spoko, tylko po prostu nie mógłbym powiedzieć jednoznacznie, że podcasty super, ale też nie mógłbym powiedzieć jednoznacznie, że dziennikarze polscy super, nie?
2: Tym bardziej, że to wszystko się pomieszało bardzo mocno, bo dziennikarze pomieszali się z mediaworkerami, tak?
3: Tak.
2: Dodatkowo jest bardzo wiele tekstów opartych na AI. To nie są na szczęście duże teksty w serwisach, co nie? Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Taką mam nadzieję, no ale jakieś tam notki dotyczące tego, że jakiś film wszedł na ekrany, no to w zasadzie też, no ja się trochę nie dziwię, tak? Że nie potrzebujesz do tego człowieka, no niestety, tak?
1: No zwłaszcza, że kiedy taki media worker na dyżurze musi wypluć kilkadziesiąt tekstów,
2: tak,
1: na przykład, prawda?
2: No ja absolutnie, ja zroszczę dzieciakom dzisiaj, dzieciakom po studiach, czy jeszcze studiujących, dlatego, że jak myśmy zaczynali, no bo my też jesteśmy dziennikarzami, było, nie było. Ostatnio nasze teksty były w CD Action, w CD Action, przepraszam. W CD, dlatego, że CD Projekt mi się uruchomił w głowie. A, będę mówił, CD Action. Ostatnio nasze teksty były tam właśnie i też jakby się nie odżegnujemy od tego, że wywodzimy się z środowiska, no ale wywodzimy się z tego zawodu, powiedzmy, tak? No ale tak Mateusz powiedział, tak? No, jakby, to jest takie częste pytanie, które zadawane jest youtuberom tym bardziej ambitnym, tak? To na przykład, nie wiem, tym, którzy popularyzują naukę. Czy to by tam nie krępuje cię nazwa youtuber, czy tam, no? I tam z reguły osoby typu tam Dawid Myśliwiec, tak, czy Sajfan, czy ktoś, mówią, że absolutnie nie, no, że bez przesady, tak? Że dlaczego miałoby to być jakkolwiek tam negatywne, pejoratywne, nie? No, no nie nie jest, dlatego że to jest po prostu tylko forma mówienia do ludzi, tak? Jak jesteś youtuberem, to niekoniecznie musisz być jakimś pato youtuberem. Chociaż, szczerze mówiąc, gdyby na przykład Dawid Myśliwiec poszedł w pato, to byłoby super, co
3: to
2: nie?
3: By było ekstra.
2: Żeby takie live,
3: wiesz. Pato streamy, Dawid Myśliwiec, tak, nadupcony, siedzi,
2: tłumaczy grawitację.
3: Opowiada o nauce.
1: A to był taki cykl, kiedy był taki cykl telewizyjny, zdaje się, gdzie znani ludzie pod wpływem alkoholu. Drunk History to się nazywa.
2: No,
1: nie widziałem tego nigdy, czytałem o tym. To jest jakby wiele rzeczy, o których ja słyszałem.
3: No i ja widziałem.
1: No i co, dobre to?
3: No ekstra, zajebiście śmieszne. Nie, to było kurczę niedobre. Przepraszam ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Tam, no nie, myślę, że między innymi Anna Kołaczkowska tam była.
2: Tak.
3: Podejrzewam, że Kołaczkowska była śmieszniejsza niż przeciętna tam, ale ten problem chyba polegał na tym, znaczy, bo gdyby to było to, o czym mówisz, to super, to jest telewizja. Proszę mi to dać. Ale oni po prostu grali pijanych i to, no,
2: tak.
3: Nie? Na różne sposoby.
2: A to jest bardzo trudne.
1: Czyli nie byli naprawdę pijani.
3: Nie.
2: To jak myśmy o tym mówili w podcastekcie o Domu Złym, tak, że tam Jakubik i Dziędziel jak po prostu wcielają się w pijanych, nie? Będąc, o ile nam wiadomo, całkowicie trzeźwymi, to jest on point, nie? Ale naprawdę ich jest niewielu tych aktorów czy aktorek, którzy rzeczywiście potrafią grać przekonująco pijanych i nasze, powiedzmy, postrzeganie osoby pijanej w momencie trzeźwości bywa złudne, to znaczy z reguły jest tak, że ci ludzie tak się wcale nie zachowują, tylko nam się tak wydaje, że się zachowują, że wystarczyło jeszcze coś takiego i lecz... Nie, to tak nie brzmi, nie?
3: To był Mazowiecki.
1: A to moje pytanie, które w trakcie, kiedy udzielaliście na nie odpowiedzi, zdałem sobie sprawę, jak jest kretyńskie, dlatego że no, są dziennikarze, którzy są po prostu chujowymi dziennikarzami. Ja zresztą sam, słuchając różnych stacji, czasem się łapię za głowę tak mentalnie, co oni w ogóle pi***dolą, że w sensie, no, ja bym czegoś takiego na antenę nie dał.
3: Tak, jakieś konkretne nazwiska?
1: Wiesz co? Nie konkretne nazwiska, ale...
3: jak w polskim rapie,
2: nie?
1: Całym powietrze.
2: Powietrze, no.
3: Ale nie, no, znaczy, no. To zbyt sury, znaczy, oczywiście tak to oceniasz, że było kretyńskie, ja tak nie uważam, absolutnie, myślę, że ono jest zasadne, no ale tak.
1: We mnie jest dużo samokrytyki po prostu, rozumiem. Więc no.
3: No w nas właśnie mamy deficyty.
2: Tak, my kochamy siebie, zagranicznie.
3: Moje ciało jest moją świątynią.
2: Tak, znaczy, no, to też jest, ale zawsze był ten problem z dziennikarzami i z postrzeganiem dziennikarzy, powiedzmy. Myśmy nawet kiedyś o tym mówili przy jakiejś okazji, przy którejś z wielu okazji, że jak człowiek na przykład spojrzy na te nagrody Telewizji Polskiej, te nie super jedynki, tylko te Wiktory. Tak, no tam często przecież te Wiktory za jakieś dziennikarskie dokonania dostawali ludzie, którzy byli prezenterami w Wiadomościach, nie? No i spoko, jakby, to jest robota, to jest trudna robota, to jest robota, na której wykwalifikowanych jest niewiele osób, ale jak porównać Kamila Durczoka, świeci panie na nie, i nie wiem, no i Wojciecha Jagielskiego, znaczy mówię o tym Wojciechu Jagielskim reportażyście, nie?
3: Tak.
2: Prowadzącym wywiadu z wampirem, co nie? Więc to jest rzeczywiście... Trudne, nie?
3: Trudne. Co to znaczy w ogóle? Jaka jest istota dziennikarza? Nie obchodzi mnie to zupełnie, ale no to się jakoś tam zdewaluowało, nie?
1: W studiu Rock Radia mamy Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego.
3: Dzień dobry.
1: Z Podcasteksu. Już za chwilę będziemy rozmawiali o tematach Podcasteksu. No. Wracamy teraz od takiej dyskusji akademickiej o kondycji podcastu polskiego już typowo do tematyki waszych odcinków.
3: Dobra.
1: No, od pierwszego do 200.
3: Dobrze,
1: przeanalizujemy. Tak.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Zły gość w ROK Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu. Mm-hmm. Moi drodzy, co?
2: Nie, to prawda.
1: Zgadza się.
3: Tak? Reakcja Bartka mi się...
2: No tak.
3: No, a... Nie, dobrze mówisz. No. Fajnie, fajnie.
2: Wszystko dobrze.
3: Nie,
2: no, no. Zgadza się.
1: Bardzo dobrze. Dobrze, moi drodzy, macie na swoim koncie 200 odcinków plus minus podcasteksu. Mm-hmm. Bo dlatego, że dostajecie też informację zwrotną,
3: a
1: pieniądze to swoją drogą, tak? Co bywa solą w oku niektórych prawdopodobnie. No nie, nieważne. Dobra, to jest...
2: Żurnalisty przede wszystkim.
4: Tak. No, podcast tekstu mają dane patronajcie.
3: To miało być moje.
4: Ja się nie chcę dzielić tortem. I tam z tej wieży swojej, tam z kotem czakierem.
1: Ale poza pieniążkami dostajecie też, domyślam się, feedback tak zwany, informację zwrotną od słuchaczy, którzy być może na przykład, zakładam, że domagają się jakichś tematów, poruszenia jakichś tematów. Są takie tematy, których jeszcze nie zrealizowaliście, a o które bardzo proszą słuchacze.
3: Kurczę, bo pojawiały się takie tematy rzeczywiście, takie krążące. A zróbcie i... Tak przy okazji dodam, że bywało, że je robiliśmy i wcale te odcinki tak nie żarły, więc to jest w ogóle złudne czasami.
1: No. Ale to jest w ogóle chyba problem twórców albo ludzi, którzy jakieś treści wypuszczają, że to jest bardzo podobnie jak w radiu, że ludzie piszą i mówią, no to byście zagrali to, to, to i to na przykład, a kiedy... Powiedzmy, czysto teoretycznie, radio zaczyna grać te piosenki, które domagają się słuchacze, to się okazuje, że to są piosenki tak naprawdę atrakcyjne tylko dla tych słuchaczy, którzy chcieli tych piosenek, a dla całej reszty nie.
2: To jest coś, czego nie do końca rozumiem, bo też przyznam, że mało słucham radia, natomiast po co w 2026 roku prosić rozgłośnię radiową o upuszczenie jakiejś piosenki?
1: Jest to bardzo dobre pytanie. Naprawdę.
2: To jest szybsza droga do ku temu. Znaczy, tak. Być może chcesz mieć jakąś sprawczość i tak dalej.
3: No,
2: że
3: jakiś kontakt. Tego.
2: Natomiast jeśli chodzi o takie tematy, o które pytałeś, no, my też sukcesywnie wykreślamy tematy, o które ludzie proszą. Natomiast dzisiaj napisała do nas słuchaczka bodajże, pozdrawiam serdecznie, czy będzie odcinek o Waldemarze Goszczu. No i szczerze odpowiedziałem, że... Prawdopodobnie nie.
3: Nie.
2: Osobny odcinek. Tak, więc są to też czasem rzeczy, na których ludziom zależy, ale my też wiemy, że to po prostu byłyby rzeczy dla tych ludzi i dla pięciu innych osób. W swoim czasie też coś, o czym mówiliśmy parokrotnie, była taka zwarta dość grupa słuchaczy, którzy apelowali, żebyśmy zrobili odcinki o Polonii 1 i o tych kreskówkach, które tam wtedy leciały, tam anime Gigi, Tsubasa i tak dalej. No i zrobiliśmy i nikt tego nie posłuchał tak naprawdę.
3: Znaczy,
2: nie?
3: No bez przesady. Zawsze jak tak mówimy, no to chodzi po prostu o to, że to jeśli chodzi o naszą jakąś średnią, dużo gorzej ten odcinek wypada.
2: Oba odcinki, nie?
3: To znaczy, że to był jakiś taki pewniak, nie? To znaczy, że to było oczywiste, że kiedyś trzeba to...
1: Ruszyć.
3: Znaczy wykreślić, odbębnić, nie wiem.
1: Odhaczyć.
3: Po prostu dziękuję bardzo. Tego słowa szukałem. Więc to jest głupne, po prostu czasami ludzie są bardzo wokalni, jeżeli chodzi o jakiś konkretny temat. I, no bo ten Waldemar Gosz to turbo niszuwa.
1: To też piosenka Orfeusz.
3: Nie mów, że ja jestem twoim Orfeuszem. No to tak. No to właśnie jest 17 osób, że ten singiel, sobie przypomnijmy, serial Adam i Ewa był oglądany przecież i tak dalej. I no, znamy też niektórzy ten tragiczny koniec życia. No i jeszcze Boys Band High Street, o którym w jakimś odcinku mówiliśmy, o którym też nikt nie pamięta.
1: Jesteś
3: poza
1: jak dynamit.
3: Jesteś jak dynamit.
1: No. Zegar już odmierza czas.
3: No, tak.
1: Super kawałek.
3: No i tak, jakbyśmy się w tramwaju zmieścili wszyscy.
1: O takim jednowagonowym.
2: Więc to też nie jest tak, że my uciekamy przed niszowymi tematami. Lubimy czasami wziąć się za coś, co jest może nieoczywiste, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jak to działa na tym rynku podcastowym. Tak? To znaczy, nie mógłby nie powinno się gdzieś tam outować w większości swoich słuchaczy, tak? I brać się za jakieś rzeczy, które jarają nas i kilka innych osób, nie? No to byłoby jakieś takie samobójstwo dla projektu, na którym chcesz się jednak utrzymać, co nie?
1: Ja nie wiem, czy ja was o to pytałem już. Znaczy nie, przepraszam, nie pytałem was o to, bo rozmawialiśmy wcześniej raz tak naprawdę na imprezie branżowej.
3: No tak było.
1: No.
2: Lata melanży, 3 dekady branży.
3: My już jesteśmy dziadami. No,
2: tak jest.
1: Ale nie wiem, czy odpowiadaliście na to pytanie, a może czy ja słyszałem, kiedy odpowiadaliście na to pytanie, ale czy jest jakiś odcinek, który jest takim absolutnym hitem, który jest rekordowy, jeżeli chodzi o odsłuchy?
3: Jeszcze do niedawna to nas w ogóle nie zaskoczyło. Znaczy, mówię za siebie, ale wydaje mi się, że ciebie też nie. No, odcinki o Kubie Wojewódzkim się bardzo dobrze słuchały. No i my to sobie zostawialiśmy, też wiedzieliśmy, że to kiedyś zrobimy, tylko że to jednak kawał materiału do odświeżenia albo do przyjrzenia się. Więc jak najbardziej ładnie nam wszedł Big Brother, nie? W sensie,
2: Big Brother, Kolonko.
3: Chyba się bardziej słuchał niż Wojewódzki w końcu. Kolonko, tak. Czyli albo postaciowe jakieś odcinki. No a ten Big Brother. Czasami też jest tak, to w ogóle znowu a propos pstrego konia, że coś bardzo dobrze wejdzie na YouTubie, to znaczy naszym medium jest bardziej Spotify, tak? Przynajmniej na razie, albo nie wiem, kiedy tego słuchać. W każdym razie, no tam widać te liczby i te nasze liczby na YouTubie są małe. My głównie mamy audytorium po prostu, takie audialne audytorium na Spotify'u, natomiast czasem coś popchnie jakiś, tak, nie? Jakiś odcinek z niewiadomego powodu, bo tam nie ma wideo, nie? No, coś się dobrze słuchało na YouTubie.
1: A propos Waldemara Goszcza, to właśnie wpadłem... Tak, nie, tak, no bo to jest
3: skąd... Męczycie.
2: Tak, to ty pisałeś w tej sprawie.
1: Tak, pod pseudonimem, dokładnie tak. No. Założyłem specjalnie ten, skrzynkę pocztową na KKinet.
2: A, no tak.
3: Buziaczek.pl.
1: Miałem to powiedzieć, ale stwierdziłem, że to będzie za bardzo normickie, buziaczek.pl.
2: A, wiecie, no, że
3: to cofam.
2: No. Ty chyba wiesz, bo ci mówiłem, ale kiedyś szukałem maila do Popka i ktoś mi powiedział, jak już tam dotarłem do osoby, to powiedziała mi, że a, to Popak to ma mail taki i taki, małpa.buziaczek.pl. Nie? I napisałem tam i dostałem tylko zwrotkę, skąd masz tego maila?
3: No i są normiskie?
1: No nie, no, to przepraszam, odszczekuję to. Nie powiedziałem tego jeszcze, ale ja zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem researchu, jaki wykonujecie i ciężkiej pracy, jaką wkładacie w przygotowanie tych poszczególnych odcinków.
3: Łaski nie robimy.
1: No ale...
3: Przestańcie z tym chwalać.
4: Nie, no dzięki.
1: I też nie, autentycznie, to ja właśnie bronię się przed tym, żeby wam tutaj nie słodzić za bardzo, ale jako no, wierny słuchacz, mówię to po raz kolejny, wierny słuchacz, też bardzo mi się podoba to, że wy jesteście w stanie połączyć z jednej strony tę researcherską robotę i przekazać tę wiedzę w sposób taki lekki, nienachalny i do tego jeszcze doprawić to specyficznym humorem, który do mnie i nie tylko do mnie przemawia. Bardzo przyjemnie się słucha właśnie, chyba właśnie dlatego podcast Teksu bardzo przyjemnie się słucha.
3: Super, no. To dzięki. To jest bardzo dobry podcast, nie? Tak, żeby nie było, no.
2: No. Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest kwestia skilla, którego gdzieś tam, bo poczucie humoru to nie jest tak, żebyśmy się nauczyli żartować, jakby w ostatnich
3: pięciu latach. Na warsztaty.
2: Tak.
3: Z jajec.
2: Tak, do Tadeusza Drozdy oczywiście.
1: No, ja chodziłem. Myślałem, że do Marcina Dańca.
3: Ja do Kryszaka w klasie 1-3.
2: No.
3: No, potem Kryszak wyjechał na zachód.
2: I przyszedł Ryszard Makowski.
3: No. A mam maila.
2: W każdym razie to jest kwestia skilla, znaczy opowiadanie historii jest kwestią skilla, nie? Znaczy gdzieś tam te storytellerskie, wydaje mi się, sytuacje nam się polepszyły, bo kiedyś mam wrażenie, że w researchach umieszczaliśmy trochę, nie wiem, nie chcę mówić za ciebie, tak? Ale umieszczaliśmy za dużo informacji, które się nie kleiły w opowieść, po prostu, no nie?
3: Problem z selekcją.
2: A teraz te selekcje po prostu robimy rzeczywiście i większość rzeczy, na które, nie wiem czy większość, nie? Bo teraz też wiem gdzie szukać, co nie? Ale rzeczywiście duża część informacji jednak nie wchodzi do odcinka i to jest z korzyścią dla samego odcinka.
1: Ale w studiu Rock Radia Kuba Kaleta, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski z podcast Teksu. Rozmawiamy sobie o podcastach i w ogóle o życiu. Już za chwilę taki. Pogadamy sobie o tematach jeszcze będziemy rozmawiali. Bo tu musiałem zrobić po prostu taką przerwę. No. To jest bardzo fachowe określenie.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Kuba Kaleta, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski w Rock Radiu. Tak wygląda skład w studiu. Moi drodzy, czy są takie tematy podcasteksu, bo jesteście twórcami podcasteksu, których nie chcecie albo nie możecie z jakiegoś powodu zrealizować?
2: Że nie możemy, to się zdarza, bo czasami materiał źródłowy jest skąpy, bo zniknął w ogóle.
1: Czyli lost media.
2: Tak, nawet w jakichś nieoficjalnych odmętach tego się nie wyłowi, w oficjalnych też nie, więc tutaj odpada. Natomiast jeśli chodzi o takie ograniczenia, to ja mam wrażenie, że one już znikają niemal całkowicie, to znaczy, że otwiera się przed nami. Po prostu niesamowita przygoda, dlatego że no, podjęliśmy się zrobienia jakichś takich trudnych, smutnych tematów i jakoś to się dało zrobić, zdaje się, więc to nam otwiera furtkę na inne potencjalnie, bo wcześniej myśleliśmy o tym, że kurde,
1: że jest to
2: fajne, ale to ciężko.
1: Podcast, tak.
2: Trzeba tak zamknąć mordę, jeśli chodzi o jakieś głupoty, a da się je znaleźć gdzie indziej, ale jeśli chodzi tutaj o istotę sprawy, jeżeli jest jednoznacznie tragiczna, to jednak z większą powagą. Więc no, bardziej problemem jest, wiesz, ta literatura, tak.
1: Literatura podmiotu. To w takim razie teraz chciałem was podpytać o szeroko pojętą nostalgię. Pewnie zwróciliście uwagę na to, że no, lata 90. i w ogóle nostalgia, znaczy nostalgia za latami 90. jest tematem, który można zmonetyzować i jest sporo, znaczy na moim feedzie moje algorytmy podpowiadają mi regularnie różne takie fanpage'e facebookowe czy instagramowe, które właśnie monetyzują tę nostalgię. I ja bardzo nie chciałem po prostu, żebyśmy szli tą drogą, tak? No bo to jakby nie tym się zajmuje. Nie zajmujecie się tanią monetyzacją nostalgii, ale jednocześnie też zauważyłem takie zjawisko wśród odbiorców tychże treści, czyli no, ludzi w naszym wieku, którzy są milenialsami, ale jakby przeszli pewną taką proces boomeryzacji. Czyli ludzie w naszym wieku się zestarzeli i narzekają, że no, my to jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, które tam i grało trochę na tym komputerze i trochę tam fikało kozły na trzepaku i tak dalej, i tak dalej. I ja powiem wam, że to akurat, to nie jest pytanie, tylko to jest taka luźna obserwacja, że i trochę jestem przerażony tym, że ludzie w naszym wieku mogą być tak starzy mentalnie i mogą po prostu narzekać na coś, o co mieli pretensje prawdopodobnie jeszcze 10-15 lat temu do pokolenia swoich rodziców.
3: Aha. To się dzieje od dawna, to się dzieje, wydaje mi się, nie w okolicy 40, a 30, nie? Że zaczynasz patrzeć na przykład na młodzież, tak? Albo, bo masz z nią kontakt na przykład, nie wiem, uczelniany, zawodowy, wszystko jedno, nie? Tam jakiś czas temu musiałem wysłuchiwać narzekań urologa, tak? Na temat tam osoby, którą on się akurat opiekuje, która tam prowadzi jakoś tam ją zawodowo, nie wiem, jakoś tak jest, tak? Że lekarze mogą mieć padawana jakoś swojego, tak? Czy coś tam,
1: no i... Jermka tak zwanego.
3: Tak. Zaczynam po prostu swój gabinet, tak? I tam zatrudniam jakąś osobę, no i właśnie narzekał, że o rany, tego, i jakby elementem tego narzekania było oczywiście to, że ona tam wychodzi po 8 godzinach jakby z pracy i nie odbiera telefonu potem, no nie? Więc ja nie mogę tego rzeczywiście też słuchać, jestem na to bardzo, bardzo uczulony i wydaje mi się, że faktycznie jedyną chyba różnicą pomiędzy no, nami, tak, i boomerami, jeśli chodzi o takie nostalgiczne spojrzenie, jest to, że my jesteśmy trochę bardziej odporni na wszelkiego rodzaju AI-owe ściemy, no nie? Wczoraj dokładnie trafiłem na dziwny profil na Facebooku, na którym generowany AI-owo dziadek na bardzo wielu filmikach opowiada rzeczy typu, co wy dzisiaj tym dzieciom dajecie do jedzenia? Nuggetsy, coś tam, frytki? Słuchajcie, myśmy kiedyś tam jedliśmy takie mielone, że tam się wylewało z tych mielonych, jak je przekrajaliśmy, co nie? Tak było, Mateusz, tak było w moim domu.
1: Ale to masło?
3: Nieważne. No i za każdym razem na końcu tego filmiku jest tam, mówi, jak się chcecie znać tam prawdziwe przepisy, poznać prawdziwe przepisy tam sprzed lat, kupcie mojego e-booka, no nie? I wszedłem na tę stronę z ciekawości. Kupiłem e-booka. Nie kupiłem e-booka, ale zobaczyłem, że to wszystko było wygenerowane w AI, no nie? I w komentarzach są po prostu ludzie w wieku naszych rodziców, dziadków, którzy mówią, a dobrze pan mówi, a bardzo dobrze, no nie? Więc jakby to, jedyną różnicą jakby między nami i nimi jest to, że my nie wkręcamy się, jesteśmy trochę bardziej kompetentni cyfrowo, powiedzmy, i być może jesteśmy trochę mniej dalekowzroczni, tak mówię, okulistycznym językiem mówiąc, tak? Że nie wkręcamy się w takie rzeczy zbyt łatwo, ale faktycznie jest to załamujące, jak ktoś zaczyna po prostu na ten temat w mojej obecności, ktoś w moim wieku, to ja trochę uciekam myślami, albo po prostu dosłownie uciekam. Czasami po prostu idę sobie. Sorry, ale ja muszę iść do łazienki, tak naprawdę nie idę do łazienki, tylko jestem już w pociągu dawno.
2: Szybko. No, cóż można powiedzieć. To jest jakaś taka, mam wrażenie, nie chcę usprawiedliwiać nikogo, bo to są jakieś takie rzeczy, które się mogą pojawić w głowie i trzeba je, moim zdaniem, trzeba je zwalczać. Jak ja jadę z Biorkomem, no nie mam innego kontaktu, nie wiem, z 15-16-latkami, tylko jak dzielimy, nie wiem, wagon w tramwaju. Jak jadę, jak tego słucham, to moją pierwszą reakcją jest jednak to, że Boże, jakie po prostu durne pały, a potem sobie myślę o mnie w wieku 15 lat, no i jakby tyle, koniec, pełne zrozumienie, jest to czas na bycie debilem, bardzo fajnie, trzeba go dobrze wykorzystać, no ale rzeczywiście to myślenie pod tytułem my to ten, a ci to tacy, to też jednak, kurde, jest reakcja obronna, bo orientujesz się, że odstajesz, nie, że jakby, że świat nie należy do ciebie w gruncie rzeczy, nie? Że ty to już tam, że jesteś poza tym jakimś nurtem zupełnie i to odstawanie od tego nurtu jednak no prowokuje takie myśli, które sprawiają, że się czujesz lepiej prawdopodobnie, znaczy, tak ci się wydaje, ale w sumie się czujesz tak naprawdę bardziej sfrustrowany, no bo się sobie uświadamiasz, że kurwa, już ten świat to jest po prostu do spisania na straty. Więc tak jest, ale to jest jakaś taka predyspozycja ogólnoludzka, która się po prostu powtarza. Jedna rzecz jest faktem akurat, albo jest odmienna w przypadku milenialsów, to znaczy to życie na pograniczu analogu i cyfry. To jest prawda. Kolejne pokolenie już się wrodzi w internet, nie? Więc to jeśli chodzi o naszą wyjątkowość, znaczy ja się po prostu cieszę z tego, że tak było, bo dzięki temu to doświadczenie moim zdaniem było ciekawe, nie? Na różnych polach. Więc tutaj jesteśmy wyjątkowi, ale tak poza tym to nie, nie?
1: Czyli każde pokolenie ma własne
3: cechy. Oczywiście, że
2: świetnie
3: tak.
2: Powiedziano.
3: No. Tak, no to jest o tyle załamujące, że to jest po prostu ciekawy czas, w którym dorastaliśmy. On jest zbyt interesujący, żeby go sprowadzać do tego, że a ta młodzież dzisiaj coś tamtego, no nie, wiesz. I faktycznie też przy okazji jesteśmy teraz w takim niezręcznym trochę miejscu, znaczy nieprzyjemnym może dla nas, że z jednej strony, no nie dla nas młodość i zdrowie, bo tutaj już tam wchodzą na rynek pracy i wszelki inny rynek osoby 20-letnie. Mm-hmm. I jeszcze nie dla nas.
1: Na rynek organów też.
3: Na rynek organów to już tam powoli też wypadamy z niego, natomiast
2: jesteś mało atrakcyjny.
3: Tak jest. Natomiast jeszcze nie dla nas tam spółki Skarbu Państwa i tak dalej. I tam naprawdę wysokie miejsca tam, jeśli chodzi o kapitał, no nie? Taki kapitał, dosłowny kapitał, jeśli chodzi o pieniążki, tak? To jest raczej pokolenie 50+, no nie? Powoli tam wchodzimy, ale jeszcze tam nie jesteśmy, nie?
2: Ja już jestem posłowie tam z paroma. No więc właśnie, z paroma posłami.
3: A to jeszcze musisz poczekać aż tam 10-11 lat.
2: Że muszę się trochę zestarzeć.
3: Tak. Więc to jest dość nieprzyjemne miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Jeśli to połączysz z sytuacją na rynku mieszkaniowym i tak dalej, no to faktycznie czasami się nie dziwię, że ludziom się ulewa w ten sposób, ale te ulania powinny być trochę bardziej samoświadome faktycznie.
1: Mhm. Niezłymi gośćmi Rock Radia byli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Podcastex. Dzięki.
2: Dzięki i przepraszamy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jsem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.